0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta. Ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
2: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
1: powodzenia.
2: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie dziesięcioma, zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
1: Nasz wewnętrzny zegar.
2: Tak, dokładnie. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
1: Tak, nalewki na bursztynie, nie,
2: tak,
1: nacieranie
2: dokładnie,
1: się
2: dokładnie,
1: znamy.
2: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
1: No właśnie.
2: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już państwu zostawimy troszeczkę tak. Do samodzielnego odkrycia.
1: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
2: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunastoro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy Park Oliwski.
1: I mijamy, prawda?
2: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat, porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
1: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
2: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
1: Multisensoryczni, prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
2: Oj, kolejne sensoryczne.
1: Właśnie,
2: cudo.
1: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
2: No. No tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię z wieży, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? To było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Carillonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę carillonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
1: No tak, carilloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
2: Są odważni.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
2: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak carillon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest taki carillon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury carillonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym Gdańskim Festiwalu Carillonowym.
1: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z carillonistką fantastyczną,
2: tak,
1: która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
2: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten carillon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny jeżeli odpowiednio z karilionistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy uderzamy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No, kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś co wykracza troszeczkę poza skalę.
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję. W tym tygodniu w Trójmieście nie brakowało ciekawych wydarzeń, co za chwilę potwierdzą Natalia Kuśmierz i Iwona Weciślok, czyli specjalistki od lokalnych serwisów.
0: Istotne dla Trójmiasta.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Gdańsku trwa budowa Nowej Świętokrzyskiej oraz nowego mostu nad Potokiem. Powstająca ulica połączy Aleję Hawla z ulicą Kampinoską, a po obu stronach jezdni będą chodniki i droga rowerowa. Obecnie trwają prace przy podporach mostu, budowa muru oporowego i układanie nawierzchni. Pozostajemy w temacie nowości. Lekarze ze szpitala w Wejherowie jako pierwsi w Polsce wykonali 1000 operacji z użyciem nowej technologii, a chodzi o robota Mako, mówi Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich.
4: Mamy coraz więcej pacjentów, pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich.
3: Łącznie przeprowadzono już około 1500 takich zabiegów. A w Gdyni podpisano umowę na projekt magazynu ratunkowego z zapleczem dla OSP w Wiczlinie. Dokumentacja będzie kosztować prawie 500 000 zł i zostanie sfinansowana z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt ma być gotowy jeszcze w grudniu. Ponad 430 milionów złotych z KPO i budżetu państwa trafiło na inwestycje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pieniądze przeznaczono na leczenie onkologiczne, kardiologiczne oraz cyfryzację, a to ma poprawić jakość i komfort opieki nad pacjentami. Gdańsk inwestuje też w nowy tabor tramwajowy. Władze podpisały umowy na zakup pojazdów, które mają być najdłuższymi tramwajami kursującymi w Polsce, mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.
5: Te tramwaje będą dłuższe, uwaga, szersze, bo będą miały 2,46 m, a do tej pory wszystkie mają 2,40 m. Będą również cichsze.
3: Nowe pojazdy mają pojawić się na początku 2029 roku.
0: Tydzień w Trójmieście.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Biegły nie potrafił ustalić, czy odkręcanie się śrub montażowych w kołach samochodu prezydentki Gdyni Aleksandry Kosiorek było skutkiem wadliwego montażu, czy też celowej ingerencji osób trzecich. Do poluzowania się śrub w kołach pojazdu doszło, kiedy autem podróżowała rodzina prezydentki. On zepsuł wielu rodzinom wakacje. Teraz będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na jego koncie jest co najmniej 7 oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. W Gdańsku miejska inauguracja odbyła się w szkole podstawowej numer 38. Początek roku to nowe wyzwania nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli.
7: Jesteśmy pełne nadziei, że wszystko będzie spokojnie przebiegało, że dzieci będą zadowolone.
6: Od tego roku w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów i obowiązkowy stał się przedmiot z edukacji zdrowotnej. Umorzono śledztwo w sprawie incydentu z września ubiegłego roku z udziałem gdańskiej radnej KO Sylwii Cisoń i kierowcy taksówki. Strony oskarżały się o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie. Teraz zawarły ugodę mediacyjną, pojednały się i wniosły o zakończenie postępowania karnego. Skończyły się wakacje, skończył się też remont węzła Hucisko. W prace prowadzone były tam nowym, dotąd niewykorzystywanym w Gdańsku sposobem, mówi Weronika Korol z Gdańskiego Zarządu Dróg.
8: Po raz pierwszy w Gdańsku zastosowaliśmy prefabrykowane elementy torowiska. To rozwiązanie pozwoliło znacząco przyspieszyć pracę.
6: Remont całej infrastruktury tramwajowej na węźle Hucisko kosztował ponad 15 milionów złotych. Wystartowała kolejna edycja gry rowerowej w Kręcie w Sopot. Przez wrzesień i październik pracownicy sopockich firm będą kręcić kilometry w drodze do pracy. W tym roku wyjeżdżone punkty można wymienić nie tylko na nagrody, ale również na karmę dla zwierząt ze schroniska Sopotkowo. We wrześniu, w październiku i listopadzie mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli ponownie wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i reagowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach jesiennej części programu zaplanowano kilkadziesiąt warsztatów w różnych dzielnicach miasta. Obowiązują zapisy.
1: Iwonie i Natalii dziękuję. Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Stończyk, do usłyszenia.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia po raz 14 zorganizowano w Gdańsku. O tym, co ciekawego w tym roku, rozmawiam z jego organizatorem, panem Markiem Brantem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Dobijamy do brzegu.
9: Nie ma problemu.
1: 14 edycja, już, prawda? Tyle lat.
9: No tak, tak, poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
1: I co w tym roku właśnie, czego się możemy spodziewać, bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też różne warsztaty, w których można uczestniczyć.
9: Staramy się, żeby ta nasza oferta była co roku bardzo atrakcyjna i ciekawa. To jest trudne, niemniej jednak festiwal będzie trwał na prawie 5 dni. W ofercie mamy 3 koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami właśnie śladami gdańskich Żydów, premierę spektaklu. Mamy również warsztaty, które kierujemy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I mamy też spotkania z autorami, no, mam nadzieję, ciekawych pozycji literackich, książek.
1: Oczywiście szczegółowy program państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać na wydarzenia?
9: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
1: Dokładnie.
9: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, no ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło przychodzimy, nie przychodzimy.
1: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu
9: bliskie?
1: Jest
9: mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie 3.
1: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
9: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiatti i Klezmoriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmercki założony i prowadzony przez kobiety, bo to jest kobiecy zespół klezmercki. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu, orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Mariaka w koncert The Machine, to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeus czy Majdisze Mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
0: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
9: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Kobylińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, to takie dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie. Jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. Czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki, to one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kali Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, no wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też, nowe się nie pojawiają.
1: Tak.
9: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo to bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
1: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
9: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy i będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy, wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie z Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo, czyli o Holokauście, ale innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu i ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
1: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa. Warto
9: tak
1: się wybrać.
9: Zapraszam.
1: Jak każdego roku zresztą. Bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje, jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
9: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze 2, 3, 4 edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana...
9: Kłaniam się
1: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
9: Witam jeszcze raz.
0: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
9: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
9: Tak, oczywiście.
1: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
9: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu w cieniu Wielkiej Synagogi. Opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady.
1: Zachęcamy Państwa. Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło Dziękuję. Mi było Pana gościć.
9: Dziękuję bardzo.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja poradnicza.
1: Dzisiaj nie będziemy Państwa zachęcać do karkołomnych wyczynów, ale skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze. Bo od tego zwykle wszystko się zaczyna. Edyta Stańczyk, witam między innymi wszystkich gdańskich biegaczy. Dzisiaj jest ze mną pan Jacek Gwoźniak, gdański triatlonista. Witam pana bardzo serdecznie.
10: Witam, dzień dobry.
1: My tutaj sobie już małe gadu-gadu przedwstępnie zorganizowaliśmy i w ogóle cała ta historia pana jest bardzo ciekawa. I kiedy to się zaczęło?
10: No, ja zawsze byłem aktywny sportowo, zawsze taka żyłka rywalizacji też włączała i jeszcze na boisku, bo to też były trochę inne czasy mojej młodości. Jestem z 1980 roku, wychowałem się na osiedlu Chełm tutaj w Gdańsku i gdzieś tam zawsze była jakaś rywalizacja między blokami czy między klasami, więc to gdzieś tam w piłkę na początku. Gdzieś ta piłka później przeszła w koszykówkę, ja zawsze aktywny byłem, ale do pewnego momentu. W późniejszym trochę etapie człowiek się gdzieś trochę zapuścił, zapomniał o tym sporcie, były inne rzeczy w głowie. Jakbym miał tak w sobie gdzieś mniej więcej podsumować, to i przyczyną tych wszystkich moich takich tych właśnie odejścia od sportu i powrotu były kontuzje. Tak paradoksalnie, bo to jest też ciekawe. I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć, czyli bez żadnego jakiegoś tam specjalistycznego obuwia, czy w ogóle bez jakiegoś takiego przygotowania, rozgrzewki, rozciągania. I to niestety, jeżeli ktoś cały czas ma taki drive, żeby biegać szybciej, mocniej, więcej, no to się z czasem mocno gdzieś tam odbija, no bo pojawiają się kontuzje, tak? I gdzieś tam to u mnie też występowało, bo to niestety tak już jest.
1: Czyli rozciąganko zawsze.
10: Tak,
1: porządne przygotowanie.
10: Przed dynamiczne, przed właśnie jakimś tam bieganiem, a po bieganiu takie statyczne rozciąganie. Jest potrzebne i to naprawdę, i w ogóle jakby jeszcze wracając może teraz do tego, co w tej chwili ja już wiem o sobie i też o swoim ciele, to też bardzo mocno trzeba właśnie też postawić na takie ćwiczenia stabilizujące w ogóle tutaj miednicę, biodra, kręgosłup, bo to ten core tak naprawdę, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze ciało się potem zachowuje, chociażby podczas tego biegania. I czasami jak się patrzy na kogoś, kto biega i się tak rusza jak taki trochę pingwin w lewo, w prawo, no to znaczy, że on po prostu nie ma tych mięśni brzucha i takich tam jakby głębokich mięśni dobrze ustabilizowanych, co potem też może rodzić różne konsekwencje. Warto zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy. Ja wiem, że zawsze mamy tam ograniczony czas, nie wiem, chcemy godzinkę poświęcić na to bieganie, to lepiej naprawdę z tej godzinki biegania odjąć te 10-15 minut na to, żeby sobie przed i po poćwiczyć się, porozciągać, niż tą bitą godzinę biegać.
1: Panie Jacku, pan mówi tutaj kontuzje, ale tu przecież jak pan się rozhulał, jeśli mogę tak powiedzieć, no to nie tylko bieganie, ale i pływanie, i jazda na rowerze, triatlon, bo no właśnie, mówimy triatlon, tak. Ale być może nie wszyscy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, prawda?
10: Moja historia, można powiedzieć, taka już rzeczywiście tego powrotu do zdrowia, tak jak dlatego powiedziałem, że u mnie to zawsze był taki etap związany z kontuzjami, jakby to powstawanie z martwych, ponieważ przed taką operacją trzeba się dobrze przygotować. Jakby człowiek zaczyna ćwiczyć po to, żeby później łatwiej się było zrehabilitować. No i ja zacząłem właśnie rehabilitację jeszcze przed operacją. Zacząłem chodzić na takie ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 5 operacji tego jednego kolana. I to spowodowało, że ja po prostu tak miałem taki tryb padnij powstań, bo po każdej operacji, przed każdą operacją musiałem się właśnie mocno przygotować, potem była ta operacja. Po takiej operacji to się tam kilka tygodni dochodzić do siebie, kiedy lekarz dał mi zielone światło, ja zacząłem realizować swój plan, który sobie uknąłem gdzieś tam w głowie, że ja zrobię zawody w Gdyni, tam są zawody Ironmana od wielu lat. Zawody sprint to jest jakby taki prawie że najkrótszy dystans, który można zrobić i ja sobie po prostu kupiłem pakiet na te zawody i powiedziałem, że muszę to zrobić, to mam tam 8 miesięcy, żeby się do tego przygotować i to był mój cel. Powiedziałem Agnieszce, żonie, ona się popukała w głowę, powiedziała, co ty kurczę. I sobie gdzieś tam zacząłem w głowie układać, że tu będę chodził pływać, tam będę sobie jakby jeździł na rowerze.
1: Ważne, żeby się podnieść tyle razy, ile się upadło, mimo wszystko, nie poddawać się.
10: Dokładnie.
1: I tak naprawdę czasami to, co wydaje nam się czymś fatalnym, tak jak na przykład choroba, jest taką motywacją do tego, że można zmienić swoje życie na lepsze i dużo bardziej poprawić swoją kondycję fizyczną, tak jak widać.
10: Gdzieś tam to, te endorfiny to nie jest tylko taki mit, tak? To gdzieś tam rzeczywiście się ujawnia. Są różne dni, takie kiedy się nie chce, takie kiedy się chce bardzo, a nie wychodzi. No różnie to jest, bo to jakby to nie jest tak, że zawsze jest super, tak? I są dni, kiedy dziecko choruje albo płacze w nocy i trzeba się nim zająć, kiedy są inne sprawy tam wagi takiej, że praca po prostu wzywa i nie da rady, ale trenuję teraz akurat w takim teamie, gdzie mamy ludzi, którzy są zawodowcami wręcz, tak? Mają jakby to jest ich główne źródło, że tak powiem, utrzymania ten sport. Są tacy profesjonalni amatorzy, do których trochę mogę siebie zaliczyć w tej chwili. No i są tacy ludzie, którzy po prostu sobie tam dla fanu od czasu do czasu gdzieś tam startują.
1: I tutaj, powracając do triatlonu, to jest taka trójdyscyplina, tak? Mhm. Najpierw jest pływanie, tak. Potem jest rowerek, tak. A potem jest bieganie, tak? Tak to w kolejności wygląda.
10: Tak jest. Triatlon, ale jakbyśmy tak mieli wchodzić w szczegóły, to tych w cudzysłowie dyscyplin jest jeszcze więcej w tym sporcie, bo tu jeszcze dochodzi do tego kwestia strefy zmian, bo trzeba się też przebrać raz, dwa i czasami się przegrywa, bo to też się śmiejemy czasami, że ktoś się gołzdrał tam w tej strefie, bo czasami się przegrywa o kilka sekund, tak, z drugim zawodnikiem albo z kilkoma zawodnikami. To jest czasami kwestia tego, że właśnie ktoś, no buta nie był w stanie założyć szybko albo gdzieś tam coś mu wypadło i musiał się wracać. I tak to czasami jest, więc tutaj wszystko jest ważne i tam kolejną dyscypliną, między innymi taką, która się też, o której się głośno mówi, to jest odżywianie. Natomiast, no bo on jest bardzo ważny, trzeba pamiętać o tym, trzeba się suplementować, tak, no i przed i w trakcie, tak, żeby się nie odwodnić, bo potem jak już się zaczyna chcieć pić, albo człowiek zaczyna chcieć jakby czuć jakieś łaknienie, czy uczucie zmęczenia takiego dziwnego, no to już jest problem, bo to wtedy już jest za późno. To trzeba robić też jakoś na bieżąco. Natomiast wracając do tych trzech dyscyplin podstawowych, no tak, pływanie. Ja jak zaczynałem, to jakby nie byłem w stanie, jakby dystans ten, który sobie założyłem do realizacji właśnie w tej Gdyni, to był sprint, czyli to jest 750 metrów pływania, 20 km rower i 5 km biegania. W sumie, jak na to spojrzeć, no, dramatu nie ma, natomiast wiele osób się boi tego pływania. Każdy gdzieś chodzi, biega, na rowerze też większość osób jeździ, no ale z tym pływaniem to jest różnie, tak? I ludzie się tego boją, szczególnie w wodach otwartych, bo to wiadomo, różna może być pogoda. Ja się nie ukrywam, też tego bałem, szczególnie, że ja w ogóle nie miałem ani techniki. Pływałem na basenie jakby od młodości, natomiast w jakimś momencie tak człowiek głównie pływa tą żabką albo nie wiem, albo gdzieś tam jakimś trochę innym takim stylem, no i tego crawla takiego klasycznego to jest mało. I człowiek się, jak nieumiejętnie pływa, to się bardzo męczy. Bo zacząłem chodzić na basen, tak? I jakby dla mnie celem pierwszym było przede wszystkim, żeby spróbować podczas jednego takiego treningu przepłynąć ciągiem właśnie te 750 metrów. Czyli to był dla mnie taki pierwszy mój jakiś tam cel. Jak już do tego doszedłem, to już byłem, dobra, spokojny. Mówię, dobra, to w sumie nie ma dramatu.
0: Audycja poradnicza.
1: Pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska.
10: No i tak zacząłem na ten basen chodzić właśnie tutaj przed pracą, tam 6 rano. Żona w ogóle się patrzy,

0: początek, tak. Zobaczę, czy mam kondycję, czy nie, prawda? A potem krok po kroku zawsze można skorzystać z profesjonalnego trenera na przykład.
1: No, bo to nigdy człowiek na początku nie wie, co się wydarzy. Ja teraz jak patrzę z perspektywy czasu trochę to żałuję, że na przykład trochę za późno gdzieś tam kogoś nie poprosiłem o pomoc, nie? Też miałem jakiś budżet, tak? I musiałem sobie kupić rower. Bo nie miałem roweru, ja w ogóle byłem, powiem szczerze, nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja po prostu jak byłem młodszy, to miałem jakiś rower, jakiegoś takiego Pegaza małego, którego dostałem na komunii, ale później nie miałem tej kolażówki, jakiegoś roweru MTB. To dla mnie też była jakaś taka zagadka, bo ja generalnie rzecz biorąc, nawet teraz czasami jak na jakichś zjazdach, to się trochę boję. Nie mam takiej pewności, którą tam gdzieś zyskiwałem z czasem. Natomiast paradoksalnie ten rower to jest moja najsilniejsza dyscyplina. Też radziłem się różnych osób, co kupić, jaki rower kupić. Kupiłem jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy, nie najlepszy. I dopiero z czasem, jak już tam po roku czy po dwóch, jak już rzeczywiście zobaczyłem, że mi się to podoba, to zainwestowałem trochę więcej w lepszy taki triathlonowy rower specjalny, no bo one to są takie rowery, na które się tak naprawdę leży. I tutaj też wchodzimy w takie już szczegóły. Nie wiem, czy chcemy tutaj kogoś wdrażać. Też warto, jak się kupi rower, to udać się do osoby, czy do takiego serwisu, który zajmuje się bike fittingiem. Bo to jest tak, że czasami jak rower, no wiadomo, każdy gdzieś tam kiedyś jak kupował rower, sobie siodełko ustawiał tak, żeby tam było na odpowiedniej wysokości i to było tyle, tak? Natomiast jak ktoś już zaczyna trenować i jeździć trochę więcej czasu, to musi zadbać o to, żeby ten rower był dopasowany do jego budowy ciała, do jego wysokości, długości ramion, nóg, ponieważ można sobie też robić kontuzję, tak? Można sobie zrobić krzywdę i gdzieś zaczynają ramiona boleć, drętwieją palce podczas jazdy takiej dłuższej. To jest wszystko związane z tym właśnie, że rower nie jest do końca dobrze ustawiony. I co? I powiem tak, bo to jest też śmieszne. Ja wystąpiłem w 8 zawodach przed tą Gdynią. Ja w międzyczasie w 8 różnych zawodach wystąpiłem, bo się już nie mogłem tego doczekać. Już byłem taki gotowy i taki byłem pewny, że to jest to, co ja bym chciał robić.
0: Nasz challenge gdański.
1: Tak. Są bardzo dobrze zorganizowane zawody, tak? To są jakby, mam perspektywę też kilku imprez międzynarodowych i powiem szczerze, że te zawody w Gdańsku naprawdę stoją na najwyższym poziomie. Tutaj organizator, którego również pozdrawiam, staje na wysokości zadania. W ogóle jest bardzo dużo wolontariuszy, to wszystko jest dobrze zabezpieczone, jest super ta strefa finishera, czyli na sam koniec ten bufet dla wszystkich zawodników i w ogóle obsługa jest, no naprawdę, to tego nie ma nawet na innych zawodach międzynarodowych, więc ja z chęcią i ja zawsze z radością startuję w Gdańsku. Dzięki temu Gdańskowi, to powiem szczerze, też tak trochę się wbiłem na trochę wyższy, można powiedzieć przynajmniej w mojej świadomości level, bo jakby te zawody takie właśnie, które są cykliczne, czy na przykład challenge, bo challenge jest na całym świecie w różnych miastach. Na tych zawodach można dostać kwalifikacje na takie, nazwijmy to, mistrzostwa ich wewnętrzne. No i ja właśnie też na takie mistrzostwa w Gdańsku dostałem kwalifikacje. No jest to taka też fajna nobilitacja, czy taki też trochę kop motywacyjny, no bo jednak gdzieś tam się człowiek zakwalifikował. Jest druga organizacja Ironman, też bardziej znana może. I to są zawody, które są między innymi w Gdyni organizowane, która jest bardziej prestiżowa pewnie i jest trudniej się gdzieś tam się trudniej na te mistrzostwa dostać, natomiast mi się również udało.
0: Żona przekonała się.
1: Nie, już
0: kibicuje.
1: Tak, żona jest myślę, że najwierniejszym kibicem i to ją też bardzo mocno pozdrawiam. Kibicuje to jest po pierwsze, natomiast ona mi pozwala w ogóle na to. Kilkanaście godzin w tygodniu treningów, tak? Ja trenuję codziennie, czasami nawet dwa czy więcej razy dziennie. Staram się czasami te treningi łączyć właśnie też z jakimiś aktywnościami z moją żoną albo z dzieciakami. Jak chodzimy na basen, to czasem chodzę na basen właśnie z młodym albo z młodą. Mam dwójkę dzieci, również pozdrawiam. Czasami jeździmy razem na rowerach.
0: Życzę panu cały czas tego zapału, który ma pan w sobie. I oczywiście nie życzę już kontuzji żadnych.
1: Znaczy kontuzje cały czas są. To też nie będę ukrywał, to jest taki chleb powszedni. Ci fizjoterapeuci i rehabilitanci są nasi najlepsi przyjaciele.
0: Niektórzy powiedzą, że jest to kwestia jakichś kompleksów, tak, że musimy sobie coś udowadniać. A może to nie o kompleksy chodzi. Może to właśnie jest jakaś ciekawość świata, potrzeba, pasja, która jest jakąś siłą napędową w nas samych.
1: Ambicja.
0: No, ambicja. Są różne rzeczy, które nami kierują. Taki nasz wewnętrzny duch. Każdy coś tam ma, każdy coś innego. To, co mu sprawi przyjemność. A gdyby przy okazji chciał spróbować triatlonu, to zawsze można. Rower można wypożyczyć, nie zawsze od razu trzeba
1: wszystko
0: kupować.
1: Wszystko można,
0: prawda?
1: Piankę można wypożyczyć.
0: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moimi Państwa gościem był pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska. Dziękuję za te wszystkie wskazówki.
2: Audycja poradnicza.

0: Trefla.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
0: Audycja rozrywkowa.
2: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich Carillonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam Państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką. Monika już zmierza w moją stronę, a to zapowiada dobrą zabawę. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Audycja rozrywkowa.
3: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną Pani Aneta. Dzień dobry, Pani Aneto.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Proszę powiedzieć, czy Pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest Pani historia?
4: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
3: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też Państwo ze sobą radio. Słuchali Państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
4: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie Państwo nadajnik i tu i tu.
3: A proszę powiedzieć, co Pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
4: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
3: To prawda, rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, Pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na Panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę Pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest Pani gotowa? Możemy zaczynać?
4: Tak, jestem gotowa.
3: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
4: Wydaje mi się, że...
3: No nie jest...
4: 1815?
3: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, Pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej, mam nadzieję, że odpowie Pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla Pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, 1919 czy w 1920?
4: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
3: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, Pani Aneto. Taki się Pani quiz wylosował dzisiaj.
4: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
3: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
4: Tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70.
3: Tak, tak, grudzień 70, oczywiście były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatur? Czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
4: Wszystkie gwiazdy, wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
3: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
4: byłam
3: tak?
4: Byłam w teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
3: tak, to się zgadza.
4: To bym wyeliminowała.
3: No to miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
4: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
3: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
4: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
3: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
4: No super, tak.
3: Na pewno będzie dumny.
4: Tak, mam nadzieję.
3: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
3: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
2: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
0: Audycja rozrywkowa.
2: Już są nabijane pierwsze kilometry na rzecz Gdańska. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji, ogólnopolskiej akcji, która ruszyła, takiej akcji rowerowej. Natomiast my tutaj w Gdańsku nazwaliśmy ją bardzo ładnie. Ona się nazywa 5 kilometry dla Gdańska.
1: Ciekawe Trójmiasto.
5: Patrycja.
6: Wojtek.
5: Jesteście państwo z Gdańska?
6: Tak, ja jestem z dzielnicy Chełm dokładnie, gdzie już w końcu udało się nam wywalczyć budowę ekostrady wzdłuż Alei Armii Krajowej, właśnie prowadząca właśnie do naszej dzielnicy i na cały Gdańsk Południe. W końcu wreszcie pokonamy tę drogę, w końcu bez ciężkich podjazdów, bez nachyleni.
5: No bo wiadomo, samorządowcy ciągle się chwalą tym, że coraz fajniej, jeśli chodzi o to poruszanie się rowerami po Gdańsku. A państwo jako mieszkańcy oceniacie, jak to oceniacie? Naprawdę zmienia się ta przestrzeń na im plus, jeśli chodzi o rowerzystów?
7: Jeżeli chodzi o moje zdanie, to na pewno na tak. Bardzo dużo jest ścieżek rowerowych, coraz więcej jest rowerzystów, także widzimy na plus. Zmiany są na plus i jesteśmy bardzo zadowoleni. Są jeszcze braki, ale no wiadomo, nie wszystko naraz, jak wszędzie, ale jest bardzo duży progres na plus.
6: Ja również oceniam pozytywnie, aczkolwiek no mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład jak chociażby tu podwale przedmiejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna. Owszem, powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia. Nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców, to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździ, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia. Tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No inny taki palący, dwa inne takie jeszcze najbardziej palący punkt to brak połączenia Osowej z Oliwą. To jest już naprawdę od wielu, wielu lat ten problem do zrobienia. No w końcu pojawiło się jakieś światełko w tunelu, że jest projekt buspasa na spacerowej, który będzie zawierał w końcu trasę rowerową. Ale pytanie właśnie, jak zostanie właśnie rozwiązane połączenie przez obwodnicę trójmiejską. No, na samej Osowej powstała też no, droga rowerowa wzdłuż ulicy Kielnieńskiej, ale no też nie łączy się z Chwaszczynem. Ciągle pieszo-rowerowy, który jest tak, w Chwaszczynie. No i też Gdańsk Południe, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim no, rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiąże. No aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która naprawdę no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę, no to jest jak możemy być naprawdę naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w gminie Suchy Dom, żeby w końcu można było do Tczewa wreszcie dojechać stąd prosto właśnie.
5: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
7: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych światów 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
5: Wielki szacunek dla państwa. Dzisiaj do przejechania ile będzie kilometrów w sumie?
7: Dość.
5: Ach, to no, pewnie
6: to,
5: pewnie
6: to taka rozgrzeweczka. No i ja tak jeszcze dodam właśnie a propos właśnie słów koleżanki. Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska to jest właśnie brak połączeń, takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu z Trąbek Wielkich. Kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej. Dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z Łóżka na Uraduni. No, drugie to oczywiście Chwaszczyno. No i trzecia też powiedzmy no gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbus kończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasta właśnie z infrastrukturą gmina Kościennych, aczkolwiek mamy wyjątki jak chociażby no trasa do Pruszcza, czy chociażby no tu wzdłuż pasa nadmorskiego do Sopotu, nie, ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
5: W takim razie co? Postulujemy, tak? Żeby nam te ścieżki ładnie połączyć.
6: Tak, żeby po prostu się wreszcie ta infrastruktura była spójna nie tylko tu w samym mieście, no ale też były połączenia z gminami ościennymi, bo tego tu właśnie no, bardzo też brakuje na mnie.
1: Aktywnie w Trójmieście.
5: Córa taka zaprawiona w bojach, naprawdę?
8: Tak, lubi ćwiczyć, na rowerze też lubi jeździć, więc jestem dumny z niej.
5: A pan też jeździ na rowerze?
8: Tak, jeżdżę. Teraz troszkę mniej, bo była kontuzja kolana, ale staram się coraz częściej, głównie do pracy, no i w wolnych chwilach.
5: Siostra, rozumiem, tak?
8: Tak, też ma własny rowerek, ale no, że jeszcze jest tak malutka, to dzisiaj akurat w przyczepce będzie jechała na przejeździe, ale tak to czy hulajnogą, czy rowerem do przedszkola jeździła.
5: Nie, tu... Czyli po prostu zachęca pan tak. Córy do tego, żeby chciały w zdrowy sposób dojeżdżać.
8: Aktywnie, tak.
1: Aktywnie w Trójmieście.
5: Na rowerach zna się jak nikt inny, pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia, czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
9: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą.
5: Jako cykliści robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
9: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano, wcześniej, w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko, tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy palcem po mapie.
5: Najważniejsze myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda?
9: Tak,
5: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Polecą dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Radio Złote Przeboje.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hevelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hevelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hevelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, witam.
5: Ciekawe Trójmiasto.
6: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
7: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Mhm. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hevelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przechodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji. Dokładnie. Na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
6: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
7: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojego dziecka. Dziecko może coś powiedzieć, o miałem to, o wiem, o co w tym chodzi. I to jest taki fantastyczny obszar do takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
6: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
7: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania. tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
6: Różne wydarzenia czy ludzie pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy. Tak. Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
7: To było bardzo inspirujące. To taki moment, no myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne. Właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczny, bliżej ludzi i pokazują, że to realnie dzieje się obok nas. Tak, że to nie są jakieś filmy, jakieś historie, które oglądamy tylko gdzieś w wiadomościach, że ktoś gdzieś coś zrobił, ale to osoba spośród nas, tak? Nasz rodak ma szansę wziąć w tym udział i tak naprawdę pokazać nam wszystkim, jak nowy, olbrzymi obszar technologiczny, gospodarczy się rozwija, bo to jest nasza przyszłość, tak? Jakby kosmos, jego eksploracja, to będzie przyszłość kolejnych pokoleń, nowe zawody, które się pojawią, tak? Też dziedziny naukowe, które coraz bardziej i mocniej będą się angażować w poszukiwanie rozwiązań, by człowiek faktycznie i realnie w tym kosmosie się znalazł.
6: A sam fakt, że bursztyn gdański, nie? Poleciał w kosmos.
7: Cudowne.
6: To dopiero wszystkich gdańszczan poruszyło,
7: tak, chociaż
6: prawda?
7: Jeżeli chodzi o bursztyn, to akurat Gdańsk ma tyle fantastycznych historii i miejsc, które ten bursztyn jakby pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu, to tylko taka wisienka na torcie.
6: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
7: Tak. Ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka Tome. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa Uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby równa reprezentacji wśród mężczyzn i bardzo nam zależało, żeby przybliżyć wszystkim postać naukowczyni, kobiety zajmującej się nauką zawodowo. Troszeczkę zmienić ten obraz, który czasami nam się pojawia jak taka kalka w głowie, gdzie mówimy naukowiec, osoba badająca jakieś zjawiska i widzimy mężczyznę, jakby broda Einsteinów, roztrzepane włosy.
6: Szaleństwo w oczach.
7: Tak, to są te takie kalki z popkultury, które nam się pojawiają. I ten obraz należy zmieniać, tak? My też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
6: A gdańszczanki pojawiły się?
7: Absolutnie, bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczne, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się tworzą Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy dopuściliśmy również mężczyzn, zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa Uczone była naprawdę bardzo, bardzo trafna. Fajna. Natomiast wystawa Nauka to ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. I to dało nam niesamowite pole do popisu, do działania, bo jakby obszar, zakres naukowców, z którymi możemy współpracować, jest naprawdę bardzo szeroki.
6: Goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych.
5: Ciekawe Trójmiasto.
7: Podtytuł wystawy Nauka to my, to jest teraz przyszłość. I jakby postanowiliśmy, żeby te wystawy miały pewien taki element też narracyjny, żeby za każdym razem nie tworzyć jakby powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
6: No właśnie, jaka opowieść?
7: Przyszłość. jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby w pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
6: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty
7: różne. Absolutnie, absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna. Trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
6: To mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
7: Jest, jest. I każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie i każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie troszeczkę odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasami już nudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie.
6: Jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą górę Gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
7: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
6: Zapraszamy, po prostu. Pięknie pani dziękuję.
5: Ciekawe Trójmiasto.
6: W studiu widać już Iwonę Wyciślog i Natalię Kuśmierz. To znak, że nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
5: Tydzień w Trójmieście.
8: Iwona Wyciślog, zapraszam. Jak co roku świcie na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mimo wczesnej pory na Westerplatte pojawiły się setki osób.
9: Jako gdańszczanin czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
10: W zasadzie obowiązek, żeby tu być, pokłonić się tym ludziom, którzy tak dzielnie walczyli tak długo.
8: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. Było o historii, to teraz o historycznym budynku. Zakończył się remont dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie numer 2. Obiektowi przywrócono kolorystykę z 1980 roku. Prace objęły również renowację okien, historycznych krat, a także naprawę dachu. 36-letniego oszusta matrymonialnego zatrzymali policjanci z Gdańska. Mężczyzna, pomieszkując u swojej poznanej w internecie partnerki, okradł ją z biżuterii. 47-latce zginęły pierścionki, bransoletki, łańcuszki i kolczyki o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Gdańskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego. Jedną z oficjalnych zmian jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Temat w Trójmieście jednak nie jest nowy, mówi Adam Władek, dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki.
11: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się.
8: W tym roku do szkół podstawowych i przedszkoli w Gdańsku pójdzie aż 91 tysięcy uczniów. Niektórzy będą dojeżdżać do szkoły na rowerze. Rusza 14. edycja kampanii Rowerem do pracy i szkoły Kręć kilometry dla Gdańska. Potrwa 3 miesiące. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Im więcej aktywnych podróży do pracy, szkoły czy na uczelnie, tym więcej punktów i możliwości zdobycia nagród. Teatr Miniatura ma nową szefową. Od dziś gdańskim teatrem kierować będzie Celina Zboromirska-Bieńczak, dotychczasowa zastępczyni dyrektora. Funkcję pełnić będzie przez kolejne 4 sezony artystyczne. Zakończył się remont węzła Hucisko w Gdańsku. Polegał przede wszystkim na wymianie torowiska. Teraz większość linii wróciła na swoje trasy, ale przez wrzesień wciąż nie będzie można dotrzeć tramwajem w kierunku Wyspy Portowej. To z powodu remontu na podwalu przedmiejskim. Są też nowe utrudnienia. Rozpoczął się remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace między węzłami Gdańsko-Wczarniak i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin mają potrwać do połowy października, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Mateusz Brożyna.
12: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną.
8: Prace prowadzone są pod ruchem w godzinach nocnych. Park w dzielnicy Aniołki na południe od ulicy Traugutta nosi imię Olgi Krzyżanowskiej, wybitnej gdańszczanki z wyboru, lekarki, posłanki, wicemarszałkini Sejmu i działaczki społecznej. Lokalizacja parku nie jest przypadkowa. Olga Krzyżanowska przez część swojego życia mieszkała na Aniołkach.
5: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę na budowę 20 takich pojazdów. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
14: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m.
13: Gotowe tramwaje przyjadą do nas za 3 lata. Policjanci z Gdańska odzyskali BMW warte około 200 tysięcy złotych. Przy okazji zatrzymali 18-latka podejrzanego o jego kradzież. Okazało się, że to syn właściciela auta, a klucze do pojazdu zabrał bez wiedzy i zgody rodziców. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. A od poniedziałku w Gdyni otwarty zostanie odcinek ulicy Wiczlińskiej od szkoły podstawowej nr 37 do Nowego Ronda. Będzie tam obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na trasę wróci też komunikacja miejska.
15: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Iwona Weciślogi, Natalia Kuśmierz, Edyta Stańczyk. Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
5: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
16: Audycja poradnicza.
6: Od 2018 roku Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny, oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
17: Dzień dobry.
6: No pięknie, Trzymaliny i ich znana akcja Przyjem z sercem, prawda? I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich między innymi.
17: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami tak. Się pacjentki zgłaszają.
6: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również do
17: tego... Torebki na butelki Redona. Tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
6: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
17: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam, w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
6: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
17: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
6: Piękne i to piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
17: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
6: podkarczek zakładane.
17: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
6: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
17: Dokładnie, przybywa, niestety przybywa. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. My się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a Maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
6: Niestety tak.
17: Natomiast ja bym się nie chciała na
18: tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy otrzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby... My z Kasią ostatnio, jak byłyśmy na takim wyjeździe na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No Maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, Maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci, po chorobie, w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie, poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przychodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było łatwiej po tym zabiegu. Ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
6: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak, kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak, również, prawda, angażujecie
18: osoby osadzone. To było super, w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą. Ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały: ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej.
6: Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzy Maliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
16: Audycja poradnicza.
19: Ja bym dodała tutaj, że samo szycie tych malin ma wymiar terapeutyczny i ja to mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ skupiasz się na drobnej czynności, żeby tą poduchę zszyć jak najładniej, no bo dajesz ją w prezencie komuś.
6: Tak.
19: Więc to ma być jak najładniej, więc jesteś skupiona na tej igle, nitce i poduszce i zapominasz o całym świecie. Właśnie wyłączasz się z tego całego pędu, z tych problemów, bo szyjesz.
6: Świetnie. Więc niewątpliwie to, co robicie, zostało jednak dostrzeżone, zauważone i wyróżnione.
18: pochwalcie się trochę.
7: Bursztynowy mieczek.
18: Tak, bursztynowy mieczykiem. W ogóle powiem Państwu, że pamiętam, że my siedziałyśmy, dostałyśmy wyróżnienie. Organizacja, która dostała główną nagrodę w naszej kategorii zdrowia, zajmuje się wsparciem psychicznym, psychologicznym młodych. Ja się cieszyłam absolutnie z każdej nagrody i wyróżnienia, które tam się pojawiło.
7: To jest wyróżnienie, przepraszam, takie stricte pomorskie.
18: Tak, stricte, bursztynowy mieczyk, to jest bursztynek, więc nasze zdecydowanie. Ale na tej sali siedziała cała masa ludzi, która jest po prostu, no, mają ogromne serce, są ogromnymi wariatami w ogóle takimi dobra. I my siedziałyśmy z Alicją i we dwie wyszłyśmy stamtąd. Oczywiście nie zgarnęłyśmy głównej nagrody, no, po to tam szłyśmy. Ja zawsze, jak idę na odbiór nagród, to ja mówię, słuchajcie, idziemy po główną nagrodę, ale tak naprawdę się cieszyłyśmy z tego, że jest tylu dobrych ludzi na świecie. Bo wiecie, ja jak czytam codziennie jakieś newsy, a też czytam, bo zawodowo muszę wiedzieć, co się dzieje, to jestem przerażona, jaki świat i świat jest, no nie? A idę na takie rozdanie nagród, albo idę na malinowe szycie i ja wracam do równowagi, do mojego balansu, bo przypominam sobie informacje w głowie, ludzie są dobrzy. Tylko też myślę, że my musimy ich kreować. My musimy zachęcać, inspirować do dobrych rzeczy i mówić o tym głośno, że dobro się dzieje, że to nie jest tak, że ono jest gdzieś tam schowane pod biurkiem. I czasami jak właśnie zawodowo na przykład zachęcam, żeby ktoś tam z personelu medycznego poszedł do radia, czy tam porozmawiał z dziennikarzem, a ja się nie lubię chwalić, ale to nie chodzi o chwalenie, to chodzi o mówienie o tym, że mamy potencjał, że robimy fajne rzeczy, że umiemy robić fajne rzeczy, że czegoś się nauczyliśmy, coś wiemy i chcemy się tym dzielić, no nie, to chodzi o to, jakby zmienimy myślenie, to jest jak z tymi badaniami, my nie szukamy nowotworu, dbamy o siebie, o swoje zdrowie, wykonujemy regularne badania, że gdyby coś się jednak działo, to myśmy szybko w stanie szybko działać. To o to chodzi. To nie chodzi, my nie bawimy się w Sherlocka, absolutnie.
17: Przede wszystkim ja na malinowych szyciach przeprowadzam samobadanie. W swojej przestrzeni też medialnej raz w miesiącu zachęcam do wykonywania samobadania. Powtarzam, to my jesteśmy największymi ekspertami od swojego ciała.
15: Przecież w Gdańsku nie brakuje miejsc, gdzie przeprowadzone są bezpłatne badania, prawda? Czy tam mamy graficzne?
18: My mamy Fuksa. Słuchajcie, mieszkamy w Trójmieście, w ogromnej aglomeracji. Co chwilę miejsce, gdzie możemy się zbadać. Mamy ośrodki, które się stricte zajmują w ogóle leczeniem, profilaktyką raka piersi, więc to nie jest żadna wymówka. Mamy dużo łatwiej tak naprawdę niż osoba z małej miejscowości, ze wsi, chociaż to też jest jakby, mówmy się, że te mamobusy już wjeżdżają w takie miejsca i korzystajmy z tego naprawdę, bo to robimy dla siebie tylko i wyłącznie i dajemy sobie dużą szansę po prostu na życie.
17: Jeszcze jedna rzecz, bo a propos samobadania. Jak mamy auto, to my wiemy, że z tym autem raz w roku trzeba pojechać na przegląd.
18: I nikt nie dyskutuje z tym.
17: I nikt nie dyskutuje przecież, jak zapomnisz, to jest afera w domu. Czemu sami ze sobą tak nie potrafimy zrobić? Wpiszmy sobie w kalendarz jeden dzień w roku i zaplanujmy go sobie na siebie, na badania, na przegląd, tak żebyśmy wiedzieli, że wszystko gra.
18: No plany już są do końca roku, tak naprawdę kalendarz malinowy już jest zapełniony. Mamy po dwa szycia w miesiącu, więc już kalendarz mamy zapełniony, więc jeśli ktoś ma ochotę nas odwiedzić, to zapraszamy na Facebooka, na Instagrama Trzech Malin, bo tam już kalendarium zaczyna się pojawiać i miejsca i w ogóle. Także się dzieje. No i zobaczymy, co dalej, no nie? Jakby.
17: I zachęcamy, przychodźcie i naprawdę wymówka, że ja nie umiem szyć, nie załatwia spraw.
18: Absolutnie, absolutnie. Jest cała masa ludzi, która nie wiedziała, jak szyć i się nauczyli i robią to faktycznie z dużym serduchem i największy prezent dla osoby, której prawdopodobnie nigdy nie poznamy, chociaż jak ja się poznałam przy tej operacji, ona sobie faktycznie sama tą poduchę uszyła, torebkę jej dałyśmy i poszła już na zabieg z gotowym pakietem i tak się zaczęła nasza droga. No znamy kilka dziewczyn, które dostały od nas, napisały i przyszły na szycie i to jest w ogóle, ja z jednej strony jestem trochę na nie zła, nie? Bo one wtedy powodują, że ja je nie mogę odpuszczać, a z drugiej strony ja się cieszę, bo ja wiem, po co my to robimy i to są takie żywe dowody tego, jak te takie banalne poduchy i torebki jakieś kolorowe jednak są istotne, bo ja sobie myślę, że są też fundacje, które wspierają bardzo merytorycznie, odwiedzają pacjentki na szpitalach, w szpitalach, w ogóle walczą o ich prawa, jakby o to, żeby te leczenia były jak najlepsze, a my się zajmujemy takim fragmentem. Ja myślę, że jak każdy coś tam będzie ogarniał w swoim podwórku, to możemy fajne rzeczy naprawdę robić i zmieniać ten świat, w ogóle go kreować i mieć duży wpływ, bo mamy wpływ po prostu.
6: Zwłaszcza, że przecież i dzieciaki ze szkół gdańskich z wami szyją.
18: Kurczę, no dzieciaki też. Dzieciaki w ogóle dają czadu i to jest w ogóle super, że z tymi dzieciakami przychodzą rodzice, babcie, one ściągają kolejne dzieciaki, no to jest super w ogóle, że w ogóle bardzo fajnie, że szkoły się na to zgadzają, że te dyrekcje i ci nauczyciele są chętni.
20: I przedszkole.
18: I przedszkola, tak, dokładnie. No ale faktycznie Areszt Śledczy ostatnio wymiótł wszystkich z planszy. Pozdrawiam cię, Ewuniu, i bardzo ci dziękuję za to ogromne zaangażowanie. W ogóle mogę tak jeszcze dodać na koniec. Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu. Przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu podów, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalina, na Gdańsku działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię. Więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
6: Bardzo dziękuję. Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzy Maliny, oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
20: Badajcie się, tak, badajcie się.
16: Audycja poradnicza.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
16: Audycja rozrywkowa.
6: Góra Gradowa, Park Oliwski, Oliwskie Zoo. To bez wątpienia ulubione miejsca spacerów gdańszczan i gdańszczanek. Czy na pewno dobrze państwo znacie te miejsca? To już sprawdzi moja koleżanka Monika Tarka, która za chwilę poprowadzi kolejny radiowy quiz z wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, zapraszam.
16: Audycja rozrywkowa.
21: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
22: Dzień dobry.
21: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
22: Generalnie tak, ja mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
21: Czyli świadomie.
22: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
21: i pyszne
22: super.
21: Jedzenie też jest w Gdańsku przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
22: Tak, zdecydowanie jest też ten jarmark dominikański, na którym właśnie 2 lata temu byliśmy.
21: Oczywiście.
22: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
21: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
22: Tak,
21: no dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
22: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
21: Opera bałtycka, druga.
22: Opera Bałtycka. Wydaje mi się, że Opera Bałtycka.
21: Tak, Opera Bałtycka. I co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
22: Wow, nieźle.
21: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
22: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
21: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
22: Tak, właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
21: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
22: Zbrojownia,
21: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
22: Wydaje mi się, że ratusz główny.
21: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz główny miasta.
22: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale właśnie dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
21: No oczywiście, że tak.
22: Ratusz.
21: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego. Czy Brama Zielona, czy Brama Wyżynna, czy Brama Mariacka?
22: To akurat wiem od razu, Brama Wyżynna.
21: Brawo, brawo, brawo.
22: Brawa. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest Brama Wyżynna.
21: Zgadza
22: się. Stare miasto, tak.
21: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
22: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
21: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
22: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
21: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
22: Powiedziałabym, że Scena Muzyczna...
21: No i dobrze, tak.
22: Tak? Okej, dobra.
21: Scena Muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
22: Jak najbardziej, dziękuję. Bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku. Też jakby właśnie będziemy wracać.
21: Wspaniale.
22: I też jakby to było bardzo miłe.
21: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
0: Każdy może wziąć udział w quizie. Wystarczy tylko dobre nastawienie. Spotykamy się niebawem. Do usłyszenia.
16: Audycja rozrywkowa.
0: Jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć.
1: Dzień dobry.
0: Edyta Stańczek, właśnie, witam ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
2: Aktywnie w Trójmieście.
0: Tak naprawdę, jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Również zimą.
1: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat w hulajnogach wyczynowych, 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
0: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
1: Nie brakowało. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwietrznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
0: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani na takiej z małymi kółeczkami. To jest po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że jednak hulajnoga.
1: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie, nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to Kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średnie prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20

0: wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
1: No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę, czyli od ubioru, kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
0: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym no, te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak?
1: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
0: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast rowerów służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
1: Czyli pojawiają się już hulacze,
0: takie osoby. Pojawiają się takie osoby. No, u nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania. No ale potem jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie wpisując hulajnoga, wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie w marketach, ich nie zastaniemy, sportowych, więc no, trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji, Niemcy zaczęli też to dostrzegać, Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
1: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
0: Tak.
1: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby no, być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
0: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sporty w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
1: bardzo widowiskowe
0: Roman, tak,
1: jest,
0: Roman tak. Matias przejeżdża.
1: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem. Dominik Kodź, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Unikalny otwierany dach, chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura, 1 000 000 antracytowych cegieł, piękne drewniane wnętrze, a do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
3: Zgadza się, bardzo mi miło.
1: Edyta Stańczyk z tej strony.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Niektórzy tak podchodzą przez rozstają i się rozglądają.

0: oglądają i się zastanawiają, co to takiego.
1: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
0: skojarzenia, no tak.
1: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
0: Dokładnie.
1: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
0: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
1: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny, przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
0: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu, czy to był przypadek?
1: To znaczy, ja pracowałam w przedziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przechodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy no grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
0: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
1: Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczani, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, sięgnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało, którzy mieli różne trudności.
0: Mhm. Inspirujące, tak. Prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
1: To nie jest tak. Łódź wybiera archetyp, a potem losuje postaci.
0: A,
1: więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią. Więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane. Żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają.
0: Mm-hmm.
1: Poznali nową historię.
0: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują? Takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska.
1: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor.
0: Dokładnie.
1: Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria.
0: Tak.
1: I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarze, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
0: Tak, bardzo
1: różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Haweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
0: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
1: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr. I pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda. A myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
0: Tak, miłośnik Szekspira.
1: Niesamowity.
0: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas,
1: tak.
0: Prawda?
1: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90. Ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
0: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
1: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
0: Tak. I nagle oto mam otwartą przestrzeń, mm-hmm. która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach mm-hmm. elżbietańskich tak. się działo, prawda?
1: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak. zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
0: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
1: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
0: Czyli takie mobilne warsztaty.
1: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarzy się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
0: Mamy tą samą pasję.
1: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie, każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy, występują razem na jednej scenie.
0: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira, on jest dla wszystkich, prawda?
1: Oj tak.
0: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: W pierwszą niedzielę września słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości o 8.
13: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
14: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
13: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
15: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
13: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Te opady, które teraz w centrum i na wschodzie kraju po południu sobie przejdą i będzie nieco spokojniej. Chłodniej niż wczoraj, 19 stopni nad morzem, 18 w centrum i na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Wakacje się skończyły, a my wracamy no nie do szkoły, ale do Złotej Piątki, jak co niedzielę. Dziś będą zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Szczegóły w tej sprawie niebawem, a na razie Bon Jovi z jednym i jedynym Jonem Bon Jovi.

Madonna i True Blue w Radiu Złote Przeboje. Sporo się ostatnio mówi o tej wokalistce po tym, jak zamieściła na swoich mediach społecznościowych dziwne zdjęcia, swoje zdjęcia, ale wygląda na nich jak nie ona. Część fanów zwraca uwagę, że dzięki medycynie estetycznej Madonna wygląda dużo lepiej. Inni krytykują, że to żenujące, co gwiazda z sobą wyprawia. Jak ktoś chce wiedzieć, w czym rzecz, to polecamy choćby Instagram Madonny, ale muzyki się przede wszystkim słucha. No to Cool and the Gang.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Zaraz wracam.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Mon.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

0: A jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie niedziela.
10: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

zaballadował nam tu poranek Richard Marx w Radiu Złote Przeboje. A teraz Céline Dion u nas, która od końca sierpnia jest w Paryżu na próbach przed serią swych pierwszych od 6 lat koncertów. Artystka, przypomnę, choruje na zespół sztywnego człowieka, przypadłość powodującą sztywnienie i skurcze mięśni, ale Céline doszła do siebie. Ostatnio wyszła pod swój hotel i pośpiewała jeden ze swych przebojów, o właśnie ten, co tam słychać, razem z fanami. Nawet trochę potańczyła. Wyglądała na rozpromienioną i szczęśliwą. I to są najlepsze informacje. Przyspieszamy trochę, bo niektórzy pewnie potrzebują się przebudzić szybko. Céline Dion, I Drove All Night.

taką serię z kobietami mamy w Radiu Złote Przeboje. Celine Dion przed chwilą śpiewała, teraz Edyta Górniak kończy, a w naszych wiadomościach o 9:00 Agnieszka Trajanowska bis opowie, jak poszło Idze Świątek na Wielkoszlemowym US Open. Zostańcie z nami.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
10: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
11: Przede wszystkim, prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
10: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr. Wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
12: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
10: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quinwen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Chmury teraz nad Mazowszem, przelotne opady mogą tu powrócić, pokropi też na Podlasiu. Tam do 17 stopni, czyli podobnie jak w Koszalinie i Lublinie. 19 w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie, do 20 we Wrocławiu. Tam najwięcej słońca. Nie wyrzucajcie rolek tekturowych po papierze, one mogą się przydać. Szczegóły niebawem. Wpadniemy też na urodzinowe przyjęcie Freddiego Mercurego. Kasper Sosnowski, witam i gram tak.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje. Teraz kolejny, którego już z nami nie ma, ale przyjęcia urodzinowe ma wyprawione co roku w Montreux, tam gdzie jest pomnik Freddiego Mercury'ego, bo o nim mowa. Gdyby żył, wczoraj świętowałby 80. No i jego fani mieli szansę spotkać się w Montreux właśnie, zobaczyć niepublikowane wywiady i nagrania z występów, spotkać się z Peterem Freestonem, to jest był osobisty asystent Freddiego Mercury'ego i był także na tym przyjęciu inżynier dźwięku i współproducent Queen Justin Smith. A do tego były też zespoły grające muzykę Queen i różne pamiątki po zespole były. I taka impreza co roku, że fani się spotykają. A przy okazji można sobie pospacerować po Montreux, czyli mieście, którym Freddie Mercury zawsze się zachwycał. No to u nas oczywiście Queen, I Want You Back Free.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje.

0: Caro Emerald w Radiu Złote Przeboje. A dzisiaj u nas też
1: Złota Piątka.
0: A w niej zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Był już Perfekt, no to teraz Lombards. Oczywiście jemu charyzmy dodawała głównie Małgorzata Ostrowska, a przed nią też Wanda Kwietniewska. Ale w latach 80. pewna piosenka zespołu wytrzymała w nielicznych rozgłośniach radiowych dwa dni, bo cenzura szybko zdjęła ją, odczytując jako antykomunistyczny manifest. Przeżyj to sam. Śpiewał sam twórca melodii, Grzegorz Stróżniak, a śpiewał w różnych okolicznościach.
2: Raz bardzo wzruszających, czasami przerażający. W latach 80. potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.

0: leki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Sofia Zadora i German Jackson w Radiu Złote Przeboje. German Jackson, który był w związku z Whitney Houston. Jak razem spotkali się w studiu nagraniowym, to połączyły ich nie tylko zachwycające wokale, ale i serce. A ten German Jackson to się zresztą zakochiwał często, bo miał 3 żony i sporo nieformalnych związków. Dzieci liczyć mu chyba nie będę, bo łatwo się pomylić, ale prawie 10 byśmy doliczyli. No to teraz idealne nawiązanie do polskiej sceny muzycznej. Przed nami Kuba Sienkiewicz, tata 6 pociech.

0: O tym, że życie jest rollercoasterem, zaśpiewał Ronan Keating, a za chwilę Iga Świątek opowie o tym, że tenis też może być rollercoasterem w naszych wiadomościach o 11.
1: Reklama.
2: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
3: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymir Zełański. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pełnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
4: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
5: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
4: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
5: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
4: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
3: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju, po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele. Jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę, na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. No to zagram tak w miarę optymistycznie. Demono, kamieni aksamit.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Kiedy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji. Za ostatni krok kupię ci. A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Może jasna maksa.
15: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Fundacja Kultury Zbliżenia zaprasza w dniach 2 i 7 września na 14. Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. W programie koncerty, spektakle, warsztaty, wystawy, spotkania i inne. Więcej na www.zbliżeniafestiwal.org i Facebooku Festiwal Zbliżenia. Projekt dofinansowany ze środków miasta Gdańska, województwa pomorskiego, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu. Skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Reklama.
24: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek. W tym takie przeboje jak choćby... Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w... Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

fajna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A cztery osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. A za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda?
7: No.
8: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesz.
4: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
5: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
4: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
4: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
3: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
6: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
3: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
6: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
3: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
7: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
3: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest, kochani, idealny moment, żeby wspólnie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze złotymi przebojami. Pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco Was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek świat w dwóch kolorach, black and white i kombi.

Idealny kawałek na to niedzielne sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Do 16 będę miał dla was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy. Cały dzień.

No i chyba wszystko już jasne. Beata Kozidrak zagra niezwykły koncert Unplugged 18 września w Kozłówce, dokładnie w Pałacu Zamojskich, a ja będę miał dla was podwójne zaproszenia na tą imprezę. Szczegóły już niebawem. No a teraz pora na zespół, który stworzono w Niemczech, ale tak naprawdę wszystkie kawałki, a także teledyski nagrywali w Miami. Przed wami No Mercy.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pow w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Klemens lewy
1: i klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
0: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.

Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w radiu Złote Przeboje.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer. Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

0: weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę. Jak podają ukraińskie media, specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
3: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
1: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20. Trzy minuty po godzinie 13:00 i to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Ach, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Kultowy boyband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13:30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidrak, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania, jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata. No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie? Gdzie cię złapałem?
2: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
2: Sahara.
0: Sahara, no to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
2: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony pomysł na pożegnanie, mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
2: Mój mąż Paweł.
0: Mój mąż Paweł. A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
2: Oczywiście Beata Kozidrak na przykład, Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu Bajn.
2: Tak.
0: W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki Bajmu i Beaty Kozidrak, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
2: O, świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu.
0: No
2: więc super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco. No i miłych wrażeń
2: bardzo
0: pod gołym niebem. Także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
2: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco. A kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą. Słuchajcie bardzo uważnie radia Złote Przeboje do 16:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzeda.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14.

0: Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 10 minut będzie 14, to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

0: Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złoto Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie. Z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
4: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
5: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
3: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.

Prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie, no i delektować się tymi niezwykłymi numerami. To na dobry początek. Bon Jovi.

Jako nastolatek został przełapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram was na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe popołudnie.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Może jasna maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

potwornie bał się latać samolotami. Aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie, no my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w Radiu Złote Przeboje. Szer.

0: Złote promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
22: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę po

kochał koty, a wszystkie adoptował ze schroniska. Kiedy tak naprawdę wyjeżdżał w wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu. Tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15. To teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

Aha, to już po 15. Ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged by Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15 ja już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy, chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Władimira Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, między innymi z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
10: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
11: Ale że zrobili, jak zrobili.
10: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
9: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
10: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
12: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
10: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
12: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
10: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
9: Bezpośrednio po meczu o 3. miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeszcze do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu na północy kraju, gdzie indziej mamy szansę na duże promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej o 15 było w Krakowie 20 stopni. 3 minuty po godzinie 15. Dobry czas na to, żeby zaparzyć sobie pierwszą popołudniową kawę, a do tego coś słodkiego. No przy niedzieli dobrze możemy sobie na to spokojnie pozwolić. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, to ja dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionsi.

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie. Dzięki tej piosence Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej, wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Boże jasna maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma, ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię, dziewczyna, złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz co, spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespół Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco, a bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
15: Zaraz wracam.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet teraz jest, tak.
0: Cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie,
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę na na na na na na na na na na na na
0: na na na na
1: czyli Free From Desire. Dokładnie. Free From Desire, więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc będzie o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Koźdrek.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Modern Talking.

0: Was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'atek miałem. Spice Girls, Viva Forever w radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
13: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
12: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym sonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
14: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
12: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: Pogoda.
11: Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
15: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
11: Dzień dobry, niedziela, godzina 16, pora obiadowa, więc jak coś to życzę smacznego i obiecuję, że mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj pojawi się w Radiu Złote Przeboje, m.in. Fleetwood Mac, ale wcześniej, gdy nie ma dzieci, zespół Kult.

Little Lies w Radiu Złote Przeboje zespołu Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Mika Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Mika Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spacerowania. Walking Away, Craig David.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, w telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości pięknej Grabiny Zameczek.
0: Jaki to jest region? O, proszę, okej.
2: Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc tak. taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Kozidrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża Pawła. Mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam
2: nie, nie.
0: w świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Kozidrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić...
17: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
20: Reklama.

się z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje. Przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

W tym tygodniu skończyła 45 lat fantastyczna Beyoncé w radiu Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, ale też pogoda i powiem tylko, że jutro będzie całkiem nieźle.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
2: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
3: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
4: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących dróg rozwiązania tego konfliktu.
3: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
7: Pogoda.
2: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. I jutro bez deszczu.
6: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych, czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Manam, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa Aha, na proszę Państwa, za miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co w dobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: super przygody, gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
3: i Klemens prawy
2: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, okay, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak, żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwieczniać to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz Bajmu, czy też twórczości Beaty Koźdrak?
2: Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Włodawa na samej granicy, więc
0: to co ja pytam.
2: Tam swoi. Tak. W Lubinie też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, Bajmu, tak? Mhm. I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyjęto się to do nas do domu, więc tak, do automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić się w okolice swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Koźdrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo przyjechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona idziemy tam razem.
0: No to już, słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michelle, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy!
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
24: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
27: Volkswagen.

Michael Jackson, Beat It w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów.

gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia. A więc, jak zawsze, chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Może jasna maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Reklama.
11: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
13: Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
12: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio. Złote przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju odśnienia w życiu i one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: Albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

odrobinę lat 80. w Radiu Złote Przeboja, więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi Gala Risotto, którą znamy doskonale z tego kraju.

Gala pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji, czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limal, Never Ending Story.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tutaj, szybko! Mamy go!
11: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
16: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
17: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
18: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
15: O, pyszne.pl pod
20: podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Pan Rębiszewski?
23: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
24: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Ja powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multi-instrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast 6 muzyków album pod tytułem 4 nagrało 4 muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska. S.A.
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
19: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
22: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręcicie większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła. Mariusz Estelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every breath you take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochanie, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Natomiast szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej bydło.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

kawałek, który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, na proszę Państwa, czas na Italo Disco. Tak jest i dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Beata Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hevelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hevelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hevelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
3: Ciekawe Trójmiasto.
4: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
5: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hevelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przechodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji. Dokładnie. Na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
4: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
5: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojej jego dziecka. Dziecko może coś powiedzieć, wiem, o co w tym chodzi. I to jest taki fantastyczny obszar do też takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
4: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
5: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania, tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
4: Różne wydarzenia czy ludzie pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy. Tak. Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
5: To było bardzo inspirujące. To taki moment, myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne. Właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczny, bliżej ludzi, pokazują, że to realnie dzieje się obok nas, tak? Że to nie są jakieś filmy, jakieś historie, które oglądamy tylko gdzieś w wiadomościach, że ktoś gdzieś coś zrobił, ale to osoba spośród nas, tak? Nasz rodak ma szansę wziąć w tym udział i tak naprawdę pokazać nam wszystkim, jak nowy, olbrzymi obszar technologiczny, gospodarczy się rozwija, bo to jest nasza przyszłość, tak? Jakby kosmos, jego eksploracja, to będzie przyszłość kolejnych pokoleń, nowe zawody, które się pojawią, tak? Też dziedziny naukowe, które coraz bardziej i mocniej będą się angażować w poszukiwanie rozwiązań, by człowiek faktycznie i realnie w tym kosmosie się znalazł.
4: A sam fakt, że bursztyn gdański, nie? Poleciał w kosmos.
5: Cudowne.
4: To dopiero wszystkich gdańszczan poruszyło,
5: tak,
4: prawda?
5: Jeżeli chodzi o bursztyn, to akurat Gdańsk ma tyle fantastycznych historii i miejsc, które ten bursztyn jakby pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu, to tylko taka wisienka na torcie.
4: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
5: Tak. Ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka Tome. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby równa reprezentacji wśród mężczyzn i bardzo nam zależało, żeby przybliżyć wszystkim postać naukowczyni, kobiety zajmującej się nauką zawodowo. Troszeczkę zmienić ten obraz, który czasami nam się pojawia jak taka kalka w głowie, gdzie mówimy naukowiec, osoba badająca jakieś zjawiska i widzimy mężczyznę, jakby broda Einsteinów, roztrzepane włosy.
4: Szaleństwo w oczach.
5: Tak, to są te takie kalki z popkultury, które nam się pojawiają. I ten obraz należy zmieniać, tak? My też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
4: A gdańszczanki pojawiły się?
5: Absolutnie, bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczne, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się jakby tworzą Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy dopuściliśmy również mężczyzn. Zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa uczona była naprawdę bardzo, bardzo trafna. Fajna. Natomiast wystawa Nauka Tome ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. I to dało nam niesamowite pole do popisu, do działania, bo jakby obszar, zakres naukowców, z którymi możemy współpracować, jest naprawdę bardzo szeroki.
4: Goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych.
3: Ciekawe Trójmiasto.
5: Podtytuł wystawy Nauka Tome to jest teraz przyszłość. I jakby postanowiliśmy, żeby te wystawy miały pewien taki element też narracyjny, żeby za każdym razem nie tworzyć jakby powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
4: No właśnie, jaka opowieść?
5: Przyszłość. Jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
4: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty.
5: Absolutnie,
4: różne.
5: Absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna. Trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
4: To mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
5: Jest, jest. I każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie i każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie troszeczkę odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasami już nudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie.
4: Jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą górę Gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
5: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
4: Zapraszamy po prostu. Pięknie pani dziękuję.
3: Ciekawe Trójmiasto.
4: W studiu widać już Iwonę Wyciślok i Natalię Kuśmierz. To znak, że nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
3: Tydzień w Trójmieście.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jak co roku świcie na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mimo wczesnej pory na Westerplatte pojawiły się setki osób.
7: Jako gdańszczanin czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
8: W zasadzie obowiązek, żeby tu być, pokłonić się tym ludziom, którzy tak dzielnie walczyli tak długo.
6: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. Było o historii, to teraz o historycznym budynku. Zakończył się remont dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie numer 2. Obiektowi przywrócono kolorystykę z 1980 roku. Prace objęły również renowację okien, historycznych krat, a także naprawę dachu. 36-letniego oszusta matrymonialnego zatrzymali policjanci z Gdańska. Mężczyzna, pomieszkując u swojej poznanej w internecie partnerki, okradł ją z biżuterii. 47-latce zginęły pierścionki, bransoletki, łańcuszki i kolczyki o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Gdańskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego. Jedną z oficjalnych zmian jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Temat w Trójmieście jednak nie jest nowy, mówi Adam Władek, dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki.
9: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się.
6: W tym roku do szkół podstawowych i przedszkoli w Gdańsku pójdzie aż 91 tysięcy uczniów. Niektórzy będą dojeżdżać do szkoły na rowerze. Rusza 14. edycja kampanii Rowerem do pracy i szkoły kręci kilometry dla Gdańska. Potrwa 3 miesiące. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Im więcej aktywnych podróży do pracy, szkoły czy na uczelnie, tym więcej punktów i możliwości zdobycia nagród. Teatr Miniatura ma nową szefową. Od dziś gdańskim teatrem kierować będzie Celina Zboromirska-Bieńczak, dotychczasowa zastępczyni dyrektora. Funkcję pełnić będzie przez kolejne 4 sezony artystyczne. Zakończył się remont węzła Hucisko w Gdańsku. Polegał przede wszystkim na wymianie torowiska. Teraz większość linii wróciła na swoje trasy, ale przez wrzesień wciąż nie będzie można dotrzeć tramwajem w kierunku Wyspy Portowej. To z powodu remontu na podwalu przedmiejskim. Są też nowe utrudnienia. Rozpoczął się remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace między węzłami Gdańsk-Owczarniak i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin mają potrwać do połowy października, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.
10: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną.
6: Prace prowadzone są pod ruchem w godzinach nocnych. Park w dzielnicy Aniołki na południe od ulicy Traugutta nosi imię Olgi Krzyżanowskiej, wybitnej gdańszczanki z wyboru, lekarki, posłanki, wicemarszałkini Sejmu i działaczki społecznej. Lokalizacja parku nie jest przypadkowa. Olga Krzyżanowska przez część swojego życia mieszkała na Aniołkach.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
4: Natalia Kuśmierz.
11: też zapraszam. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę na budowę 20 takich pojazdów. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
12: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m.
11: Gotowe tramwaje przyjadą do nas za 3 lata. Policjanci z Gdańska odzyskali BMW warte około 200 tysięcy złotych. Przy okazji zatrzymali 18-latka podejrzanego o jego kradzież. Okazało się, że to syn właściciela auta, a klucze do pojazdu zabrał bez wiedzy i zgody rodziców. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. A od poniedziałku w Gdyni otwarty zostanie odcinek ulicy Wiczlińskiej od szkoły podstawowej nr 37 do Nowego Ronda. Będzie tam obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na trasę wróci też komunikacja miejska.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Iwona Wyciślogi, Natalia Kuśmierz, Edyta Stańczyk. Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
13: Audycja poradnicza.
4: Od 2018 roku Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny, oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
14: Dzień dobry.
4: No pięknie, Trzymaliny i ich znana akcja Przyjemy z sercem, prawda? I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich między innymi.
14: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami tak. Się pacjentki zgłaszają.
4: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również
14: Na butelki Redona. Tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
4: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
14: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam, w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
4: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
14: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
4: Piękne i te piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
14: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
4: podkarczek zakładane.
14: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
4: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
14: Dokładnie, niestety przybywa. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. My się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a Maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No, pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
4: Niestety tak.
14: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy otrzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby my z Kasią ostatnio, jak byłyśmy takim wyjeździe
15: na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No Maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, Maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci i po chorobie w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie, poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przychodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było i było łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
4: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak, kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak, również, prawda, angażujecie
15: osoby osadzone. To było super w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą. Ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej.
4: Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzy Maliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
13: Audycja poradnicza.
16: Ja bym dodała tutaj, że samo szycie tych malin ma wymiar terapeutyczny i ja to mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ skupiasz się na drobnej czynności, żeby tą poduchę zszyć jak najładniej, no bo dajesz ją w prezencie komuś.
15: Tak.
16: Więc to ma być jak najładniej, więc jesteś skupiona na tej igle, nitce i poduszce i zapominasz o całym świecie. Właśnie wyłączasz się z tego całego pędu, z tych problemów, bo szyjesz.
4: Świetnie. Więc niewątpliwie to, co robicie, zostało jednak dostrzeżone, zauważone i wyróżnione. Pochwalcie się trochę.
15: Bursztynowym mieczkiem,
4: tak?
15: Bursztynowym mieczkiem. W ogóle powiem państwu, że pamiętam, że my siedziałyśmy, dostałyśmy wyróżnienie. Organizacja, która dostała główną nagrodę w naszej kategorii zdrowia, zajmuje się wsparciem psychicznym, psychologicznym młodych. Ja się cieszyłam absolutnie z każdej nagrody i wyróżnienia, które tam się pojawiło.
4: To jest wyróżnienie, przepraszam, takie stricte pomorskie.
15: Tak, stricte bursztynowym, bursztynowy mieczyk. To jest bursztynek, więc nasze zdecydowanie. Ale na tej sali siedziała cała masa ludzi, która jest po prostu, no, mają ogromne, ogromne serce, są ogromnymi wariatami w ogóle takimi dobra. I my siedziałyśmy z Alicją i we dwie wyszłyśmy stamtąd. Oczywiście nie zgarnęłyśmy głównej nagrody, no, po to tam szłyśmy. Ja zawsze, jak idę na odbiór nagród, to ja mówię, słuchajcie, idziemy po główną nagrodę, ale tak naprawdę się cieszyłyśmy z tego, że jest tylu dobrych ludzi na świecie. Bo wiecie, ja jak czytam codziennie jakieś newsy, a też czytam, bo zawodowo muszę wiedzieć, co się dzieje, to jestem przerażona, jaki świat i świat jest, no nie? A idę na takie rozdanie nagród, albo idę na malinowe szycie i ja wracam do równowagi, do mojego balansu, bo przypominam sobie informacje w głowie, ludzie są dobrzy. Tylko też myślę, że my musimy ich kreować. My musimy zachęcać, inspirować do dobrych rzeczy i mówić o tym głośno, że dobro się dzieje, że to nie jest tak, że ono jest gdzieś tam schowane pod biurkiem. I czasami jak właśnie zawodowo na przykład zachęcam, żeby ktoś tam z personelu medycznego poszedł do radia, czy tam porozmawiał z dziennikarzem, a ja się nie lubię chwalić, ale to nie chodzi o chwalenie, to chodzi o mówienie o tym, że mamy potencjał, że robimy fajne rzeczy, że umiemy robić fajne rzeczy, że czegoś się nauczyliśmy, coś wiemy i chcemy się tym dzielić, no nie, to chodzi o to, jakby zmienimy myślenie, to jest jak z tymi badaniami, my nie szukamy nowotworu, dbamy o siebie, o swoje zdrowie, wykonujemy regularne badania, że gdyby coś się jednak działo, to byśmy w stanie szybko działać. To o to chodzi. To nie chodzi, my nie bawimy się w Sherlocka, absolutnie.
16: Przede wszystkim ja na malinowych szyciach przeprowadzam samobadanie. W swojej przestrzeni też medialnej raz w miesiącu zachęcam do wykonywania samobadania. Powtarzam, to my jesteśmy największymi ekspertami od swojego ciała.
4: Przecież w Gdańsku nie brakuje miejsc, gdzie przeprowadzane są bezpłatne badania, prawda? Czy to mam
15: graficzne? Mamy Fuksa. Słuchajcie, mieszkamy w Trójmieście, w ogromnej aglomeracji. Co chwilę miejsce, gdzie możemy się zbadać. Mamy ośrodki, które się stricte zajmują w ogóle leczeniem, profilaktyką raka piersi, więc to nie jest żadna wymówka. Mamy dużo łatwiej tak naprawdę niż osoba z małej miejscowości, ze wsi, chociaż to też jest jakby, mówmy się, że te mamobusy już wjeżdżają w takie miejsca i korzystajmy z tego naprawdę, bo to robimy dla siebie tylko i wyłącznie i dajemy sobie dużą szansę po prostu na życie.
16: Jeszcze jedna rzecz, bo a propos samobadania. Jak mamy auto, to my wiemy, że z tym autem raz w roku trzeba pojechać na przegląd.
15: I nikt nie dyskutuje z tym.
16: I nikt nie dyskutuje przecież, jak zapomnisz, to jest afera w domu. Czemu sami ze sobą tak nie potrafimy zrobić? Wpiszmy sobie w kalendarz jeden dzień w roku i zaplanujmy go sobie na siebie, na badania, na przegląd, tak żebyśmy wiedzieli, że wszystko gra.
15: No plany już są do końca roku, tak naprawdę kalendarz malinowy już jest zapełniony. Mamy po dwa szycia w miesiącu, więc już kalendarz mamy zapełniony, więc jeśli ktoś ma ochotę nas odwiedzić, to zapraszamy na Facebooka, na Instagrama Trzech Malin, bo tam już kalendarium zaczyna się pojawiać i miejsca i w ogóle. Także się dzieje, no i zobaczymy, co dalej, no nie? Jakby...
16: I zachęcamy, przychodźcie i naprawdę wymówka, że ja nie umiem szyć, nie załatwia spraw.
15: Absolutnie, absolutnie. Jest cała masa ludzi, która nie wiedziała, jak szyć i się nauczyli i robią to faktycznie z dużym serduchem i największy prezent dla osoby, której najprawdopodobniej nigdy nie poznamy, chociaż jak ja się poznałam przy tej operacji, ona sobie faktycznie sama tą poduchę uszyła, torebkę jej dałyśmy i poszła już na zabieg z gotowym pakietem i tak się zaczęła nasza droga. No znamy kilka dziewczyn, które dostały od nas, napisały i przyszły na szycie i to jest w ogóle ja z jednej strony jestem trochę na nie zła, nie? Bo one wtedy powodują, że ja je nie mogę odpuszczać, a z drugiej strony ja się cieszę, bo ja wiem, po co my to robimy i to są takie żywe dowody tego, jak te takie banalne poduchy i torebki jakieś kolorowe jednak są istotne, bo ja sobie myślę, że są też fundacje, które wspierają bardzo merytorycznie, odwiedzają pacjentki na szpitalach, w szpitalach, w ogóle walczą o ich prawa, jakby o to, żeby te leczenia były jak najlepsze, a my się zajmujemy takim fragmentem. Ja myślę, że jak każdy coś tam będzie ogarniał w swoim podwórku, to możemy fajne rzeczy naprawdę robić i zmieniać ten świat, w ogóle go kreować i mieć duży wpływ, bo mamy wpływ po prostu.
4: Zwłaszcza, że przecież i dzieciaki ze szkół gdańskich z wami szyją.
15: Kurczę, no dzieciaki też. Dzieciaki w ogóle dają czadu i to jest w ogóle super, że z tymi dzieciakami przychodzą rodzice, babcie, one ściągają kolejne dzieciaki. No to jest super w ogóle, że w ogóle bardzo fajnie, że szkoły się na to zgadzają, że te dyrekcje i ci nauczyciele są chętni.
5: I przedszkola.
15: I przedszkola, tak, dokładnie. No ale faktycznie Ary Śledczy ostatnio wymiótł wszystkich z planszy. Pozdrawiam cię, Ewo, i bardzo ci dziękuję za to ogromne zaangażowanie. W ogóle mogę tak jeszcze dodać na koniec. Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu. Przyjechali do mnie służbowo do szpitala. I zaczynają mi opowiadać o szyciu podów, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalina na Gdańsku, działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię. Więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja ich wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
4: Bardzo dziękuję. Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzy Maliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
5: Badajcie się, tak, badajcie się.
13: Audycja poradnicza.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
13: Audycja rozrywkowa.
4: Góra Gradowa, Park Oliwski, Oliwskie Zoo. To bez wątpienia ulubione miejsca spacerów gdańszczan i gdańszczanek. Czy na pewno dobrze Państwo znacie te miejsca? To już sprawdzi moja koleżanka Monika Tarka, która za chwilę poprowadzi kolejny radiowy quiz z wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, zapraszam.
13: Audycja rozrywkowa.
17: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach, czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
18: Dzień dobry.
17: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
18: Generalnie tak. Ja mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
17: Czyli świadomie.
18: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
17: i pyszne
18: super.
17: Jedzenie też jest w Gdańsku przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
18: Tak, zdecydowanie jest też ten jarmark dominikański, na którym właśnie 2 lata temu byliśmy.
17: Oczywiście.
18: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
17: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
18: Tak,
17: no
18: ruszamy.
17: Dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
18: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
17: Opera bałtycka, druga.
18: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
17: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
19: Wow, nieźle.
17: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
19: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
17: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
19: Tak właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
17: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
19: Zbrojownia,
17: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
19: Wydaje mi się, że ratusz główny.
17: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz główny miasta.
19: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
17: No oczywiście, że tak.
19: Ratusz.
17: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego? Czy Brama Zielona, czy Brama Wyżynna, czy Brama Mariacka?
19: To akurat wiem od razu, Brama Wyżynna.
17: Brawo,
19: ukochana,
17: brawo.
19: Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest Brama Wyżynna.
17: Zgadzam
19: się. Stare miasto, tak.
17: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
19: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
17: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
19: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
17: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
19: Powiedziałabym, że Scena Muzyczna...
17: No i dobrze, tak.
19: Tak? Okej, dobra.
17: Scena Muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
19: Jak najbardziej, dziękuję. Bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku. Też jakby właśnie będziemy wracać.
17: Wspaniale.
19: I też jakby to było bardzo miłe.
17: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
4: Każdy może wziąć udział w quizie. Wystarczy tylko dobre nastawienie. Spotykamy się niebawem. Do usłyszenia.
13: Audycja rozrywkowa.
4: Jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć.
20: Dzień dobry.
4: Edyta Stańczek, właśnie. Witam ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
21: Aktywnie w Trójmieście.
4: Tak naprawdę, jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Tak, również tak. Zimą.
20: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat. W hulajnogach wyczynowych 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
4: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
20: Nie brakowało. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwietrznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
4: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani na takiej z małymi kółeczkami. To jest po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że no, jednak hulajnoga.
20: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to Kołobieżka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średnie prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. Tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
4: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
20: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach, to jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne, natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
4: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę, czyli od ubioru, kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
20: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym no te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak?
4: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
20: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast rowerów służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
4: Czyli pojawiają się już hulacze po prostu.
20: Pojawiają się takie osoby. No, u nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania, no ale potem jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie wpisując hulajnoga wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie w marketach, ich nie zastaniemy, sportowych, więc no trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji, Niemcy zaczęli też to dostrzegać, Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
4: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
20: Tak.
4: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby no być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
20: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sport w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
4: bardzo widowiskowe
20: Roman, tak,
4: jest,
20: Roman
4: tak.
20: Matias przejeżdża.
4: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem. Dominik Kodź, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
21: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Unikalny otwierany dach, chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura, milion antracytowych cegieł, piękne drewniane wnętrze, a do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
0: Zgadza się, bardzo mi miło.
4: Edyta Stańczyk z tej strony.
21: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
4: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
0: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
4: kreatywne. Skojarzenia, no tak.
0: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
4: Dokładnie.
0: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
4: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
0: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny. Przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
4: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu? Czy to był przypadek?
0: To znaczy, ja pracowałam w przedziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakieś

0: ta nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
1: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
0: Mhm. Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczanie, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało. Którzy właśnie, mieli różne trudności.
1: Mhm. Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
0: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci. Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią. Więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane. Żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
1: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują? Takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska.
0: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor. Dokładnie. Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria. Tak. To jest Włoch, który przepłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarzy, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
1: Tak, bardzo
0: różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Haweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
0: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr. I pamiętam, że jak otwierałam

0: Graliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda. A myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
1: Tak, miłośnik Szekspira.
0: Niesamowity.
1: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, tak, prawda?
0: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol. A już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
1: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach to jest jedyny dach na świecie.
0: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu, natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy, dachowa była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest tak naprawdę, to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
1: Tak. I nagle oto mamy otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
0: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak, zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
1: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
0: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
1: Czyli takie mobilne warsztaty.
0: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarzy się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
1: Mamy tą samą pasję.
0: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo już żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie. Każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy: młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
1: Pięknie, naprawdę. Mm. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira. On jest dla wszystkich, prawda?
0: Oj tak.
1: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Może jasna maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta. Ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry państwu.
5: Co jest grane w Trójmieście?
6: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
7: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
6: powodzenia.
7: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
6: Nasz wewnętrzny zegar.
7: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy Bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, Bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
6: Tak, nalewki na bursztynie, nie,
7: tak,
6: nacieranie
7: dokładnie,
6: się
7: dokładnie
6: znamy.
7: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
6: No właśnie.
7: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już państwu zostawimy troszeczkę tak. Do samodzielnego odkrycia.
6: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
7: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy Park Oliwski.
6: I mijamy, prawda?
7: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat, porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
6: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
7: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
6: Multisensoryczni,
7: to tak.
6: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
7: Oj, kolejne sensoryczne.
6: No właśnie,
7: cudo.
6: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
7: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię zwierzy, no to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to już było w ogóle coś, tak? Było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Carillonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę carillonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
6: No tak, carilloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
7: Są odważni.
5: Co jest grane w Trójmieście?
6: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
7: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak carillon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk. I to jest taki carillon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury carillonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym gdańskim festiwalu carillonowym.
6: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z carillonistką fantastyczną,
7: tak,
6: która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
7: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten carillon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z carillonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No, kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś co wykracza troszeczkę poza skalę.
6: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję. W tym tygodniu w Trójmieście nie brakowało ciekawych wydarzeń, co za chwilę potwierdzą Natalia Kuśmierz i Iwona Weciślok, czyli specjalistki od lokalnych serwisów.
5: Istotne dla Trójmiasta.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Gdańsku trwa budowa Nowej Świętokrzyskiej oraz nowego mostu nad Potokiem. Powstająca ulica połączy Aleję Hawla z ulicą Kampinoską, a po obu stronach jezdni będą chodniki i droga rowerowa. Obecnie trwają prace przy podporach mostu, budowa muru oporowego i układanie nawierzchni. Pozostajemy w temacie nowości. Lekarze ze szpitala w Wejherowie jako pierwsi w Polsce wykonali 1000 operacji z użyciem nowej technologii, a chodzi o robota Mako, mówi Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich.
8: Mamy coraz więcej pacjentów, coraz pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich.
4: Łącznie przeprowadzono już około 1500 takich zabiegów. A w Gdyni podpisano umowę na projekt magazynu ratunkowego z zapleczem dla OSP w Wiczlinie. Dokumentacja będzie kosztować prawie 500 000 zł i zostanie sfinansowana z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt ma być gotowy jeszcze w grudniu. Ponad 430 milionów złotych z KPO i budżetu państwa trafiło na inwestycje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pieniądze przeznaczono na leczenie onkologiczne, kardiologiczne oraz cyfryzację, a to ma poprawić jakość i komfort opieki nad pacjentami. Gdańsk inwestuje też w nowy tabor tramwajowy. Władze podpisały umowy na zakup pojazdów, które mają być najdłuższymi tramwajami kursującymi w Polsce, mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.
9: Te tramwaje będą dłuższe, uwaga, szersze, bo będą miały 2,46 m, a do tej pory wszystkie mają 2,40 m. Będą również cichsze.
4: Nowe pojazdy mają pojawić się na początku 2029 roku.
5: Tydzień w Trójmieście.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. Biegły nie potrafił ustalić, czy odkręcenie się śrub montażowych w kołach samochodu prezydentki Gdyni Aleksandry Kosiorek było skutkiem wadliwego montażu, czy też celowej ingerencji osób trzecich. Do poluzowania się śrub w kołach pojazdu doszło, kiedy autem podróżowała rodzina prezydentki. On zepsuł wielu rodzinom wakacje. Teraz będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na jego koncie jest co najmniej 7 oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. W Gdańsku miejska inauguracja odbyła się w szkole podstawowej numer 38. Początek roku to nowe wyzwania nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli.
11: Jesteśmy pełne nadziei, że wszystko będzie spokojnie przebiegało, że dzieci będą zadowolone.
10: Od tego roku w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów i obowiązkowy stał się przedmiot z edukacji zdrowotnej. Umorzono śledztwo w sprawie incydentu z września ubiegłego roku z udziałem gdańskiej radnej KO Sylwii Cisoń i kierowcy taksówki. Strony oskarżały się o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie. Teraz zawarły ugodę mediacyjną, pojednały się i wniosły o zakończenie postępowania karnego. Skończyły się wakacje, skończył się też remont węzła Hucisko. Prace prowadzone były tam nowym, dotąd niewykorzystywanym w Gdańsku sposobem, mówi Weronika Korol z gdańskiego zarządu dróg.
12: Po raz pierwszy w Gdańsku zastosowaliśmy prefabrykowane elementy. te torowiska. To rozwiązanie pozwoliło znacząco przyspieszyć pracę.
10: Remont całej infrastruktury tramwajowej na węźle Hucisko kosztował ponad 15 milionów złotych. Wystartowała kolejna edycja gry rowerowej w Kręcie w Sopot. Przez wrzesień i październik pracownicy sopockich firm będą kręcić kilometry w drodze do pracy. W tym roku wyjeżdżone punkty można wymienić nie tylko na nagrody, ale również na karmę dla zwierząt ze schroniska Sopotkowo. We wrześniu, w październiku i listopadzie mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli ponownie wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i reagowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach jesiennej części programu zaplanowano kilkadziesiąt warsztatów w różnych dzielnicach miasta. Obowiązują zapisy.
13: Iwonie i Natalii dziękuję. Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Stończyk, do usłyszenia.
14: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
13: Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia po raz 14 zorganizowano w Gdańsku. O tym, co ciekawego w tym roku, rozmawiam z jego organizatorem, panem Markiem Brantem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
14: Co jest grane w Trójmieście?
13: Dobijamy do brzegu.
15: Nie ma problemu.
13: 14 edycja, już, prawda? Tyle lat.
15: No tak, tak, poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
13: I co w tym roku właśnie, czego się możemy spodziewać, bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też różne warsztaty, w których można uczestniczyć.
15: Staramy się, żeby ta nasza oferta była co roku bardzo atrakcyjna i ciekawa. To jest trudne, niemniej jednak festiwal będzie trwał na prawie 5 dni. W ofercie mamy 3 koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami właśnie śladami gdańskich Żydów, premierę spektaklu. Mamy również warsztaty, które kierujemy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I mamy też spotkania z autorami, no, mam nadzieję, ciekawych pozycji literackich, książek.
13: Oczywiście szczegółowy program państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać na wydarzenia.
15: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę, i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
13: Dokładnie.
15: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, no ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło przychodzimy, nie przychodzimy.
13: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu
15: jest
13: bliskie?
15: Mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie 3.
13: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
15: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiati i Klez Moriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmerski założony i prowadzony przez kobiety, bo to jest kobiecy zespół klezmerski. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu. Orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Mariaka w koncert The Machine to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeus czy Majdisze Mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
14: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
13: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
15: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Koblińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, to takie dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie. Jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. Czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki, to one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kali Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, no wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też... Nowe się nie pojawiają.
13: Tak.
15: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo... To bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
13: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
15: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie z Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo, czyli o Holokauście, ale innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu i ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
13: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa. Warto
15: tak
13: się wybrać. Jak każdego roku zresztą. Bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje, jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
15: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale, no ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też no, takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze 2, 3, 4 edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
13: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana...
15: Kłaniam się
13: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
15: Witam jeszcze raz.
14: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
13: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
15: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
13: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między m.in. Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
15: Tak, oczywiście.
13: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
15: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu w cieniu Wielkiej Synagogi. Opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady.
13: Zachęcamy państwa. Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
15: Dziękuję bardzo.
14: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
16: Audycja poradnicza.
13: Dzisiaj nie będziemy państwa zachęcać do karkołomnych wyczynów, ale skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze. Bo od tego zwykle wszystko się zaczyna. Edyta Stańczyk, witam między innymi wszystkich gdańskich biegaczy. Dzisiaj jest ze mną pan Jacek Gwoźniak, gdański triatlonista. Witam pana bardzo serdecznie.
17: Witam, dzień dobry.
13: My tutaj sobie już małe gadu-gadu przedwstępnie zorganizowaliśmy i w ogóle cała ta historia pana jest bardzo ciekawa. I kiedy to się zaczęło?
17: No, ja zawsze byłem aktywny sportowo, zawsze taka żyłka rywalizacji też włączała i jeszcze na boisku, bo to też były trochę inne czasy mojej młodości. Jestem z 1980 roku, wychowałem się na osiedlu Chełm tutaj w Gdańsku i gdzieś tam zawsze była jakaś rywalizacja między blokami czy między klasami, więc to gdzieś tam w piłkę na początku. Gdzieś ta piłka później przeszła w koszykówkę, ja zawsze aktywny byłem, ale do pewnego momentu. W późniejszym trochę etapie człowiek się gdzieś trochę zapuścił, zapomniał o tym sporcie, były inne rzeczy w głowie. Jakbym miał tak sobie gdzieś mniej więcej podsumować, to i przyczyną tych wszystkich moich takich tych właśnie odejścia od sportu i powrotu były kontuzje. Tak paradoksalnie, bo to jest też ciekawe. I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć, czyli bez żadnego jakiegoś tam specjalistycznego obuwia, czy w ogóle bez jakiegoś takiego przygotowania, rozgrzewki, rozciągania. I to niestety, jeżeli ktoś cały czas ma taki drive, żeby biegać szybciej, mocniej, więcej, no to się z czasem mocno gdzieś tam odbija, no bo pojawiają się kontuzje, tak? I gdzieś tam to u mnie też występowało, bo to niestety tak już jest.
13: Czyli rozciąganko zawsze.
17: Tak,
13: porządne przygotowanie.
17: Przed dynamiczne, przed właśnie jakimś tam bieganiem, a po bieganiu takie statyczne rozciąganie. Jest potrzebne i to naprawdę, i w ogóle jakby jeszcze wracając może teraz do tego, co w tej chwili ja już wiem o sobie i też o swoim ciele, to też bardzo mocno trzeba właśnie też postawić na takie ćwiczenia stabilizujące w ogóle tutaj miednicę, biodra, kręgosłup, bo to ten core tak naprawdę, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze ciało się potem zachowuje, chociażby podczas tego biegania. I czasami jak się patrzy na kogoś, kto biega i się tak rusza jak taki trochę pingwin w lewo, w prawo, no to znaczy, że on po prostu nie ma tych mięśni brzucha i takich tam jakby głębokich mięśni dobrze ustabilizowanych, co potem też może rodzić różne konsekwencje. Warto zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy. Ja wiem, że zawsze mamy tam ograniczony czas, nie wiem, chcemy godzinkę poświęcić na to bieganie, to lepiej naprawdę z tej godzinki biegania odjąć te 10-15 minut na to, żeby sobie przed i po poćwiczyć się, porozciągać, niż tą bitą godzinę biegać.
13: Panie Jacku, pan mówi tutaj kontuzje, ale tu przecież jak pan się rozhulał, jeśli mogę tak powiedzieć, no to nie tylko bieganie, ale i pływanie, i jazda na rowerze, triatlon, bo no właśnie, mówimy triatlon, tak. Ale być może nie wszyscy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, prawda?
17: Moja historia, można powiedzieć, taka już rzeczywiście tego powrotu do zdrowia, tak, dlatego powiedziałem, że u mnie to zawsze był taki etap związany z kontuzjami, jakby to powstawanie z martwych, ponieważ przed taką operacją trzeba się dobrze przygotować, jakby człowiek zaczyna ćwiczyć po to, żeby później łatwiej się było zrehabilitować. No i ja zacząłem właśnie rehabilitację jeszcze przed operacją, zacząłem chodzić na takie ćwiczenia wzmacniające mięśnie, 5 operacji tego jednego kolana. I to spowodowało, że ja po prostu tak miałem taki tryb Padni powstań, bo po każdej operacji, przed każdą operacją musiałem się właśnie mocno przygotować, potem była ta operacja. Po takiej operacji to się tam kilka tygodni dochodzić do siebie, kiedy lekarz dał mi zielone światło. Ja zacząłem realizować swój plan, który sobie uknąłem gdzieś tam w głowie, że ja zrobię zawody w Gdyni. Tam są zawody Ironmana od wielu lat. Zawody sprint to jest jakby taki najkrótszy, prawie że najkrótszy dystans, który można zrobić. I ja sobie po prostu kupiłem pakiet na te zawody i powiedziałem, że muszę to zrobić, to mam tam 8 miesięcy, żeby się do tego przygotować i to był mój cel. Powiedziałem Agnieszce, żonie, ona się popukała w głowę, powiedziała, co ty kurczę. I sobie gdzieś tam zacząłem w głowie układać, że tu będę chodził pływać, tam będę sobie jakby jeździł na rowerze.
13: Ważne, żeby się podnieść tyle razy, ile się upadło, mimo wszystko, nie poddawać się.
17: Ładnie.
13: I tak naprawdę czasami to, co wydaje nam się czymś fatalnym, tak jak na przykład choroba, jest taką motywacją do tego, że można zmienić swoje życie na lepsze i dużo bardziej poprawić swoją kondycję fizyczną, tak jak widać.
17: Gdzieś tam to, te endorfiny to nie jest tylko taki mit, tak? To gdzieś tam rzeczywiście się ujawnia. Są różne dni, takie kiedy się nie chce, takie kiedy się chce bardzo, a nie wychodzi. No różnie to jest, bo to jakby to nie jest tak, że zawsze jest super, tak? I są dni, kiedy dziecko choruje albo płacze w nocy i trzeba się nim zająć, kiedy są inne sprawy tam wagi takiej, że praca po prostu wzywa i nie da rady, ale trenuję teraz akurat w takim teamie, gdzie mamy ludzi, którzy są zawodowcami wręcz, tak? Mają jakby to jest ich główne źródło, że tak powiem, utrzymania, ten sport. Są tacy profesjonalni amatorzy, do których trochę mogę siebie zaliczyć w tej chwili. No i są tacy ludzie, którzy po prostu sobie tam dla fanu od czasu do czasu gdzieś tam startują.
13: I tutaj, powracając do triatlonu, to jest taka trójdyscyplina, tak? Mhm. Najpierw jest pływanie, tak. Potem jest rowerek, tak. A potem jest bieganie, tak? Tak to w kolejności wygląda.
17: Tak jest. Triatlon, ale jakbyśmy tak mieli wchodzić w szczegóły, to tych w cudzysłowie dyscyplin jest jeszcze więcej w tym sporcie, bo tu jeszcze dochodzi do tego kwestia strefy zmian, bo trzeba się też przebrać raz, dwa i czasami się przegrywa, bo to też się śmiejemy czasami, że ktoś się guzdrał tam w tej strefie, bo czasami się przegrywa o kilka sekund, tak? Z drugim zawodnikiem albo z kilkoma zawodnikami. To jest czasami kwestia tego, że właśnie ktoś, no buta nie był w stanie założyć szybko albo gdzieś tam coś mu wypadło i musiał się wracać. I tak to czasami jest, więc tutaj wszystko jest ważne i tam kolejną dyscypliną, między innymi taką, która się też, o której się głośno mówi, to jest odżywianie. Natomiast, no bo on jest bardzo ważny, trzeba pamiętać o tym, trzeba się suplementować, tak, no i przed i w trakcie, tak, żeby się nie odwodnić, bo potem jak już się zaczyna chcieć pić, albo człowiek zaczyna chcieć jakby czuć jakieś łaknienie, czy uczucie zmęczenia takiego dziwnego, no to już jest problem, bo to wtedy już jest za późno. To trzeba robić też jakoś na bieżąco. Natomiast wracając do tych trzech dyscyplin podstawowych, no tak, pływanie. Ja jak zaczynałem, to jakby nie byłem w stanie, jakby dystans ten, który sobie założyłem do realizacji właśnie w tej Gdyni, to był sprint, czyli to jest 750 metrów pływania, 20 km rower i 5 km biegania. W sumie, jak na to spojrzeć, no, dramatu nie ma, natomiast wiele osób się boi tego pływania. Każdy gdzieś chodzi, biega, na rowerze też większość osób jeździ, no ale z tym pływaniem to jest różnie, tak? I ludzie się tego boją, szczególnie w wodach otwartych, bo to wiadomo, różna może być pogoda. Ja się nie ukrywam, też trochę tego bałem, szczególnie, że ja w ogóle nie miałem ani techniki. Pływałem na basenie jakby od młodości, natomiast w jakimś momencie tak człowiek głównie pływa tą żabką albo nie wiem, albo gdzieś tam jakimś trochę innym takim stylem, no i tego crawla takiego klasycznego to jest mało i człowiek się jak nieumiejętnie pływa, to się bardzo męczy. Bo zacząłem chodzić na basen, tak? I jakby dla mnie celem pierwszym było przede wszystkim, żeby spróbować podczas jednego takiego treningu przepłynąć ciągiem właśnie te 750 metrów. Czyli to był dla mnie taki pierwszy mój jakiś tam cel. Jak już do tego doszedłem, to już byłem, dobra, spokojny. Mówię, dobra, to w sumie nie ma dramatu.
16: Audycja poradnicza.
13: Pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska.
17: No i tak zacząłem na ten basen chodzić właśnie tutaj przed pracą, tam 6 rano. Żona w ogóle się patrzy na mnie, ty idziesz, a z kim ty się tam spotykasz, nie? Już tak podejrzewany różne tam rzeczy, że dla kogo ty zrobisz w ogóle? Nikt, nie, czy ona nie mogła zrozumieć, nie, może teraz do teraz też nie do końca rozumie, że ja to robię tak naprawdę w jakimś stopniu dla siebie, tak? Żeby się czuć gdzieś tam trochę spełnionym. po prostu sam sobie tam tak, nie wiem, z głowy układałem, że dzisiaj będę pływał, a dzisiaj to sobie pobiegam, a to tego sobie pojedę na rowerze.
13: Ale na początek to jest dobry chyba cel,
17: no,
13: nie?
17: Żeby myślę, sobie, że tak. No
13: że
17: bo to...
13: Taki pomysł, żeby sobie stawiać jakieś cele, nie? Że właśnie pójdę na ten basen, spróbuję przepłynąć tam te ileś metrów na początek, zobaczę, czy mam kondycję, czy nie, prawda? A potem krok po kroku zawsze można skorzystać z profesjonalnego trenera na przykład.
17: No, bo to nigdy człowiek na początku nie wie, co się wydarzy. Ja teraz jak patrzę z perspektywy czasu trochę to żałuję, że na przykład trochę za późno gdzieś tam kogoś nie poprosiłem o pomoc, nie? Też no, miałem jakiś budżet, tak? I musiałem sobie kupić rower. Bo nie miałem roweru, ja w ogóle byłem, powiem szczerze, nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja po prostu jak byłem młodszy, to miałem jakiś rower, jakiegoś takiego Pegaza małego, którego dostałem na komunii, ale później nie miałem tej kolażówki, jakiegoś roweru MTB. To dla mnie też była jakaś taka zagadka, bo ja generalnie rzecz biorąc, nawet teraz, czasami jak na jakichś zjazdach, to się trochę boję. Nie mam takiej pewności, którą tam gdzieś zyskiwałem z czasem. Natomiast paradoksalnie ten rower to jest moja najsilniejsza dyscyplina. Też radziłem się różnych osób, co kupić, jaki rower kupić. Kupiłem jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy, nie najlepszy. I dopiero z czasem, jak już tam po roku czy po dwóch, jak już rzeczywiście zobaczyłem, że mi się to podoba, to zainwestowałem trochę więcej w lepszy taki triathlonowy rower specjalny, no bo one to są takie rowery, na których się tak naprawdę leży. I tutaj też wchodzimy w takie już szczegóły, nie wiem, czy chcemy tutaj kogoś w to wdrażać. Też warto, jak się kupi rower, to udać się do osoby, czy do takiego serwisu, który zajmuje się bike fittingiem. Bo to jest tak, że czasami jak rower, no wiadomo, każdy gdzieś tam kiedyś jak kupował rower, sobie siodełko ustawiał tak, żeby tam było na odpowiedniej wysokości i to było tyle, tak? Natomiast jak ktoś już zaczyna trenować i jeździć trochę więcej czasu, to musi zadbać o to, żeby ten rower był dopasowany do jego budowy ciała, do jego wysokości, długości ramion, nóg, ponieważ można sobie też robić kontuzję, tak? Można sobie zrobić krzywdę i gdzieś zaczynają ramiona boleć, drętwieją palce podczas jazdy takiej dłuższej. To jest wszystko związane z tym właśnie, że rower nie jest do końca dobrze ustawiony. I co? I powiem tak, bo to jest też śmieszne. Ja wystąpiłem w 8 zawodach przed tą Gdynią. Ja w międzyczasie w 8 różnych zawodach wystąpiłem, bo się już nie mogłem tego doczekać. Już byłem taki gotowy i taki byłem pewny, że to jest to, co ja bym chciał robić.
13: Nasz challenge gdański.
17: Tak. Są bardzo dobrze zorganizowane zawody, tak? To są jakby, mam perspektywę też kilku imprez międzynarodowych i powiem szczerze, że te zawody w Gdańsku naprawdę no, stoją na najwyższym poziomie. Tutaj organizator, którego również pozdrawiam, staje na wysokości zadania. W ogóle jest bardzo dużo wolontariuszy, to wszystko jest dobrze zabezpieczone, jest super ta strefa finishera, czyli na sam koniec ten bufet dla wszystkich zawodników i w ogóle obsługa jest, no naprawdę, to tego nie ma nawet na innych zawodach międzynarodowych, więc ja z chęcią i ja zawsze z radością startuję w Gdańsku. Dzięki temu Gdańskowi, to powiem szczerze, też tak trochę się wbiłem na trochę wyższy, można powiedzieć przynajmniej w mojej świadomości level, bo jakby te zawody takie właśnie, które są cykliczne, czy na przykład challenge, bo challenge jest na całym świecie w różnych miastach. Na tych zawodach można dostać kwalifikacje na takie, nazwijmy to, mistrzostwa ich wewnętrzne. No i ja właśnie też na takie mistrzostwa w Gdańsku dostałem kwalifikacje. No jest to taka też fajna nobilitacja, czy taki też trochę kop motywacyjny, no bo jednak gdzieś tam się człowiek zakwalifikował. Jest druga organizacja Ironman, też bardziej znana może. I to są zawody, które są między innymi w Gdyni organizowane, która jest bardziej prestiżowa pewnie i jest trudniej się gdzieś tam się trudniej na te mistrzostwa dostać, natomiast mi się również udało.
13: Żona przekonała się.
17: Nie, już
13: kibicuje.
17: Tak, żona jest myślę, że najwierniejszym kibicem i to ją też bardzo mocno pozdrawiam. Kibicuje to jest po pierwsze, natomiast ona mi pozwala w ogóle na to. Kilkanaście godzin w tygodniu treningów, tak? Ja trenuję codziennie, czasami nawet dwa czy więcej razy dziennie. Staram się czasami te treningi łączyć właśnie też z jakimiś aktywnościami z moją żoną albo z dzieciakami. Jak chodzimy na basen, to czasem chodzę na basen właśnie z młodym albo z młodą. Mam dwójkę dzieci, również się pozdrawiam. Czasami jeździmy razem na rowerach.
13: Życzę panu cały czas tego zapału, który ma pan w sobie. I oczywiście nie życzę już kontuzji żadnych.
17: Znaczy kontuzje cały czas są. To też nie będę ukrywał, to jest taki chleb powszedni. Ci fizjoterapeuci i rehabilitanci są nasi najlepsi przyjaciele.
13: Niektórzy powiedzą, że jest to kwestia jakichś kompleksów, tak, że musimy sobie coś udowadniać. A może to nie o kompleksy chodzi. Może to właśnie jest jakaś ciekawość świata, potrzeba, pasja, która jest jakąś siłą napędową w nas samych.
17: Ambicja.
13: No, ambicja. Są różne rzeczy, które nami kierują. Taki nasz wewnętrzny duch. Każdy coś tam ma, każdy coś innego. To, co mu sprawi przyjemność. A gdyby przy okazji chciał spróbować triatlonu, to zawsze można. Rower można wypożyczyć, nie zawsze od razu trzeba kupować.
17: Można,
13: prawda?
17: Piątkę można wypożyczyć.
13: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moimi Państwa gościem był pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska. Dziękuję za te wszystkie wskazówki.
16: Audycja poradnicza.
14: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
16: Audycja rozrywkowa.
13: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich karilonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam Państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką. Monika już zmierza w moją stronę, a to zapowiada dobrą zabawę. Edyta Stańczyk, zapraszam.
16: Audycja rozrywkowa.
18: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
19: Dzień dobry, cześć.
18: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
19: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
18: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też Państwo ze sobą radio. Słuchali Państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
19: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie Państwo nadajniki tu i tu.
18: Proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
19: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie, tej przeprowadzki.
18: To prawda, rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata, o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
19: Tak, jestem gotowa.
18: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
19: Zdaje mi się, że...
18: No nie jest...
19: 1815?
18: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
19: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
18: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto.
19: Mąż,
18: taki się pani quiz

0: 68.
1: Tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To
0: już tak, tak grudzień 70, oczywiście były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
1: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
0: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
1: byłam
0: tak?
1: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
0: tak, to się zgadza.
1: To bym wyeliminowała.
0: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
1: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
0: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
1: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe, bo odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
0: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
1: No, super, tak.
0: Pewno będzie dumny.
1: Tak, mam nadzieję.
0: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
0: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
2: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
3: Audycja rozrywkowa.
2: Już są nabijane pierwsze kilometry na rzecz Gdańska. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji, ogólnopolskiej akcji, która ruszyła, takiej akcji rowerowej. Natomiast my tutaj w Gdańsku nazwaliśmy ją bardzo ładnie. Ona się nazywa 5 kilometry dla Gdańska.
3: Ciekawe Trójmiasto.
4: Patrycja.
5: Wojtek.
4: Jesteście państwo z Gdańska?
5: Tak, ja jestem z dzielnicy Chełm dokładnie, gdzie już w końcu udało się nam wywalczyć budowę ekostrady wzdłuż Alei Armii Krajowej, właśnie prowadząca właśnie do naszej dzielnicy i na cały Gdańsk Południe. W końcu wreszcie pokonamy tę drogę, w końcu bez ciężkich podjazdów, bez nachyleni.
4: No bo wiadomo, samorządowcy ciągle się chwalą tym, że coraz fajniej, jeśli chodzi o to poruszanie się rowerami po Gdańsku. A państwo jako mieszkańcy oceniacie, jak to oceniacie? Naprawdę zmienia się ta przestrzeń na im plus, jeśli chodzi o rowerzystów?
6: Jeżeli chodzi o moje zdanie, to na pewno na tak. Bardzo dużo jest ścieżek rowerowych, coraz więcej jest rowerzystów, także widzimy na plus. Zmiany są na plus i jesteśmy bardzo zadowoleni.
4: Są jeszcze braki, ale no wiadomo, nie wszystko naraz, jak wszędzie, ale jest bardzo duży progres na plus.
5: Ja również oceniam pozytywnie, aczkolwiek no mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład jak chociażby tu podwale przedmiejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna. Owszem, powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia. Nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździ, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia. Tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No inny taki palący, dwa inne takie jeszcze najbardziej palący punkt to brak połączenia osowej z Oliwą. To jest już naprawdę od wielu, wielu lat ten problem do zrobienia. No, w końcu pojawiło się jakieś światełko w tunelu, że jest projekt buspasa na spacerowej, który będzie zawierał w końcu trasę rowerową, ale pytanie właśnie, jak zostanie właśnie rozwiązane połączenie przez obwodnicę trójmiejską. No, na samej osowej powstała też no, droga rowerowa wzdłuż ulicy Kielnieńskiej, ale no, też nie łączy się z Chwaszczynem. ciągle pieszo-rowerowym, który jest tak, w Faszczynie i... No i też Gdańsk Południe, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiązać.

0: obciążone, aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która na pewno no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę, no, to jest jak możemy być naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w gminie Suchy Dom, żeby w końcu można było do Tczewa wreszcie dojechać stąd prosto właśnie.
1: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
2: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych światów 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
1: Wielki szacunek dla państwa. Dzisiaj do przejechania ile będzie kilometrów w sumie?
2: 12.
1: Ach, to no, pewnie
0: to, to taka rozgrzeweczka. No i ja tak jeszcze dodam właśnie a propos właśnie słów koleżanki. Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska, to jest właśnie brak połączeń, takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu z Trąbek Wielkich. Kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej. Dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z Łóżka na Uraduni. No, drugie to oczywiście Chwaszczyno. No i trzecia też powiedzmy no gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbud skończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasta właśnie z infrastrukturą gmina Kościennych, aczkolwiek mamy wyjątki jak chociażby no trasa do Pruszcza, czy chociażby no tu wzdłuż Pasa Nadmorskiego do Sopotu, nie, ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
1: W takim razie co? Postulujemy, tak? Żeby nam te ścieżki ładnie połączyć.
0: Tak, tak. Żeby po prostu się wreszcie ta infrastruktura była spójna nie tylko tu w samym mieście, no ale też były połączenia z gminami ościennymi, bo tego tu właśnie no, bardzo też brakuje na mnie.
3: Aktywnie w Trójmieście.
1: Córa taka zaprawiona w bojach, naprawdę?
4: Tak, lubi ćwiczyć, na rowerze też lubi jeździć, więc jestem dumny z niej.
1: A pan też jeździ na rowerze?
4: Tak, jeżdżę. Teraz troszkę mniej, bo była kontuzja kolana, ale staram się coraz częściej, głównie do pracy, no i w wolnych chwilach.
1: Siostra, rozumiem, tak?
4: Tak, też ma własny rowerek, ale no, że jeszcze jest tak malutka, to dzisiaj akurat w przyczepce będzie jechała na przejeździe, ale tak to czy hulajnogą, czy rowerem do przedszkola jeździła.
1: Nie, czyli po prostu zachęca pan tak. Córy do tego, żeby chciały w zdrowy sposób dojeżdżać.
4: Aktywnie, tak.
3: Aktywnie w Trójmieście.
1: Na rowerach zna się jak nikt inny, pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia, czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
5: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą.
1: Jako cykliści i robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
5: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano wcześnie w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy palcem po mapie.
1: Najważniejsze, myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda?
5: Tak,
1: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Polecą dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój.